0: Eskatorów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Music News.
1: Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Ty masz z Kukonem, czy ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gibbs, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gibbs bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.

0: miejscu.
1: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Marty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
2: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
1: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
2: To prostu... czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
1: Tak jest.
2: Na antenie. Słuchaj, dwa lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie dwa lata?
1: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły dwie płyty moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, jak mm-hmm. coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
2: okay.
1: tam.
2: Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
1: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
2: a
1: że
2: słucha ewidentnie.
1: Jest okay.
2: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te dwa lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
1: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa, mm-hmm. ale w moim odczuciu może być tak zaburzone. Jest. Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach, ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
2: Gibbs jest w studiu Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
1: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
2: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
1: tak, tych przeszkód. Tak, po prostu w każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
2: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i w
1: no
2: downhillu nie miałem.
1: Jakiego roweru w sensie?
2: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. w rowerach czasowych i szybkich okay. bardzo rowerach
1: właśnie
2: i
1: miałem
2: tak
1: takie
2: dalej.
1: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści te prawdziwi no. Nie drwią właśnie z tych
2: drwią.
1: Elektryków, tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie, tej
2: ale bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
1: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Mm-hmm. Tak jak zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc mm-hmm. to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały no w sensie tam dla szerszej publiki, mm-hmm. ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się
2: no pewnie,
1: oczywiście
2: tak.
1: bardzo... smucić, bardzo świetnie, także nie mam mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
2: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że
1: nie, to jest... W ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, okay. że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Mm-hmm. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Mhm. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
2: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
1: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba jej aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
2: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
1: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd i ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz zrobić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
2: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest. Twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
1: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
2: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
1: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
2: zdjęcie
1: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
2: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
1: Był na pewno to duży sentyment, gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
2: Był ktoś taki.
1: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
0: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października.
0: News.
3: Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi Dzimek i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
4: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu?
5: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
4: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
5: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
4: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abra Dab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
5: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
4: Trochę ich sprawdzałeś.
5: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
4: Czyli żeby nie wszystko...
5: Żeby go obracać,
4: próbować różnych rzeczy.
5: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś czy 12. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
4: Nowy kawałek jaki jest?
5: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
4: Przypadkowego zupełnie pokoju.
5: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
4: AI.
5: No.
4: Czyli jesteś taki sentymentalny.
5: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
4: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
5: Ta doskonałość,
4: wszystko jest takie samo.
5: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na 6 rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie 3 razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
4: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
5: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
4: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
5: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
4: No właśnie.
5: A jednocześnie dorastanie.
4: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
5: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
4: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
5: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
4: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
5: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
4: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
5: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
4: Bez poprawek, żadnych.
5: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
4: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
5: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert, bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć, co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu słuchając płyty.
4: No to kto pojawi się na tym koncercie?
5: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim, czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
4: No to bardzo mocny skład nam się.
5: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
4: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
5: Serdecznie zapraszam.
3: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
0: SK Music News.
3: Oskar Sims, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.
6: Toruń News. Warta Łazarska, zdobione wydmuszki to nie tylko polska tradycja. To pokazuje Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Na wystawie w Arsenale możecie zobaczyć ponad 1200 obiektów, które zebrali w swojej kolekcji Aleksandra i Arkadiusz Bielicowie. Artyści pisankarze z Częstochowy mają w swoich zbiorach niezwykłe eksponaty. Od pisanek batikowych przez takie zdobione materiałami, ceramiczne, ołowiane, a nawet w kształcie zegarka. W przestrzeni wystawy w Toruńskim Muzeum Etnograficznym opowiedziała nam o kolekcji jej kuratorka Hanna Łopatyńska.
7: Znajdujemy się w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Jesteśmy w Arsenale i w Arsenale znajdziemy wyjątkową wystawę. Myślę, że nawet tych, którzy znają tradycję pisanek w Polsce, może zaskoczyć to, co udało się zebrać na tej kolekcji tutaj właśnie w Muzeum w Toruniu.
8: Faktycznie kolekcja jest wyjątkowa. Przez prawie 30 lat była tworzona przez jej właścicieli. Znajdują się w niej nie tylko pisanki wykonane przez panią Aleksandrę i pana Arkadiusza Bieliców, czyli właścicieli kolekcji, ale również zebrane przez nich podczas wyjazdów, kontaktów z pisankarzami i z pisankarkami z całej Polski i z zagranicy. Także kolekcja jest bardzo bogata, różnorodna i pokazuje, jak duża pomysłowość i wyobraźnia cechuje artystów, którzy zajmują się pisankarstwem.
7: Gdybyśmy też mogły zdradzić, ile tych pisanek znajdziemy tutaj na tej wystawie, bo muszę przyznać, że jest tego sporo.
8: Cała kolekcja liczy około 1500. Tutaj na naszą wystawę nie wszystkie udało się zaprezentować. Jajek jest 1230. Mówię jajek, ponieważ na wystawie można oglądać nie tylko pisanki, czyli jajka zdobione różnymi technikami, ale jest również 43 jajek naturalnych, niebarwionych, rozmaitych ptaków, od jajek zeberek, czyli tych najmniejszych, po jajka strusie. Jest jedno jajko krokodyla. Także jak gdyby chcemy pokazać ten materiał podstawowy, który służy do tworzenia pisanek.
7: My jak słyszymy słowo pisanka, to widzimy takie kolorowe jajeczko w koszyczku, a tutaj na tej wystawie widzimy naprawdę kawał sztuki, kawał kunsztu. Właśnie nie wiem, jak nazwać osoby, które tworzą te pisanki.
8: To są na pewno artyści i niekoniecznie artyści ludowi. Nam w Polsce kojarzy się, że pisankarstwem zajmują się starsze lub młodsze panie, bo takie przeważnie przyjeżdżają do nas na nasze kiermasze, które zdobią jajka różnymi tradycyjnymi technikami, takimi jak batik czy technika rytownicza. Natomiast na świecie pisankarstwem zajmują się bardzo różni ludzie. Artyści, którzy na co dzień zajmują się sztuką wysoką, tak jest na przykład w Niemczech. Także pisanka niekoniecznie wiąże się z kulturą ludową. I tutaj jeszcze warto też dodać, że tradycyjnie pisankami nazywa się jajka zdobione techniką batikową, tak? Czyli takie jajka, na których pisze się woskiem wzory, a następnie się te jajka farbuje i te woskowe wzory się usuwa. Natomiast my tutaj pokazujemy jajka zdobione przeróżnymi technikami, które nie są tak faktycznie pisankami, ale tutaj w tytule po to, żeby się nie zaciemniać obrazu. Cała ta kolekcja jest nazwana kolekcją pisanek.
7: Mówiła pani o różnych formach tych jajek, które mamy i różnego pochodzenia, ale też możemy zobaczyć, jak na różne sposoby te jajka są zdobione, bo tak jak wspominałyśmy, to nie tylko malowanie, ale to też często szydełkowanie, to zabawa z formą taką już nawet tkaniną, z drutem, naprawdę wszystko.
8: Tak, i to zależy od kraju. Tak jak w Polsce jest tych technik bardzo, bardzo wiele i są one różnorodne i na przykład jest bardzo rozbudowana technika aplikacyjna, czyli polega na naklejaniu na przykład wycinanek malutkich, czy to są takie tradycyjne wycinanki ludowe, łowickie, czy takie w czarnym kolorze miniaturowe wycinanki, które znamy z kultury niemieckiej, czy wykonywane na na szydełku jakieś kwiatki, czy suszone rośliny również, czyli technika aplikacyjna jest bardzo popularna w Polsce, ale są takie techniki, które wiążą się konkretnie z krajami, które na przykład u nas w Polsce nie są spotykane i właśnie do takich technik należy, tak jak tu pani powiedziała, dekorowanie drutem miedzianym, to są w ten sposób powstają pisanki na Słowacji, w Czechach. I bardzo ciekawe są pisanki okuwane ołowiem, spotykane również na Słowacji, na Węgrzech, wykonywane przez kowali. I teraz my tu pokazujemy pisanki kurze w ten sposób dekorowane, ale popularne są również na Węgrzech pisanki strusie dekorowane ołowiem i nawet jedna z takich pisanek jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, właśnie taka pisanka, na której umieszczono ponad 1000 małych podkuweczek. Czyli to są bardzo takie zaskakujące dla nas techniki, a w tych akurat krajach są w ten sposób dekorowane pisanki, są uznawane za jak najbardziej tradycyjne.
7: Tutaj pani już wspomniała o kilku krajach, z których mamy te pisanki do zobaczenia w muzeum w Toruniu, ale jest ich więcej, bo to nie tylko Słowacja, nie tylko Węgry, są też bardziej odległe zakątki świata.
8: Bardziej egzotyczne, tak. No, duże zainteresowanie wzbudzają pisanki z wyspy Bali, pisanki malowane, tak jak tutaj u nas w Polsce te pisanki głównie się kojarzą ze świętami Zmartwychwstania, no to na Bali również mają te pisanki taki wymiar religijny, ponieważ w mitologii hinduskiej mowa jest o jaju, które pływało na praoceanie i z tego jaja właśnie po rozpadnięciu się na dwie części z tego jaja powstało niebo i ziemia. Czyli to jajo jako początek życia funkcjonuje w różnych religiach, w różnych kulturach i właśnie stąd ta tradycja zdobienia jajek również w tych krajach azjatyckich jest żywa. I tylko, że na tych jajkach na Bali troszeczkę inna ornamentyka jest. Są postacie z mitologii właśnie lokalnej, czy są jakieś rośliny, zwierzęta charakterystyczne dla tej wyspy. I nawet czytałam, że zdarzają się również na pisankach sceny z Kama Sutry, ale akurat na naszej wystawie takich pisanek nie mamy.
7: Ale są na pewno takie elementy, które mogą zaskoczyć, bo pisanka będzie nam się kojarzyła z taką mimo wszystko formą okrągłego jajka, ale ja tak podejrzałam, że są tam takie rzeczy inspirowane pisankami, czyli no już takie bardziej nowoczesne, bardziej abstrakcyjne formy, które są gdzieś tam interpretacją współczesnej pisanki.
8: Tak, czyli jajko jest potraktowane jako tworzywo stworzenia do stworzenia w ogóle dzieła całkowicie, które na pozór nie kojarzyłoby nam się z jajkami, czyli mamy na przykład mały telefon zrobiony z pisanki, kamerę czy zegarek, który też podobno chodzi. Są jajka, z których zrobiono puzderka z bukiecikami, z włosów, które kiedyś to są akurat współcześnie wykonane, ale w XIX wieku tego typu puzderka były upominkami, które panny przygotowywały dla wybranych kawalerów. Są jajka, których inspiracją były prawdopodobnie jajka Fabergé, czyli takie puzderka zdobione drogocennymi, oczywiście w cudzysłowie, kamieniami na przechowywanie jakiejś na przykład biżuterii. Czyli jest bardzo dużo takich, no nie wiem czy bardzo dużo, ale sporo takich przedmiotów wykonanych z jajek albo inspirowanych, bo nie jestem pewna, czy to na pewno wszystko jest z naturalnych wydmuszek. Być może czasami są to jajka z innych materiałów, ale na pewno są to jajka.
7: Też na wystawie będziemy mogli dowiedzieć się nieco więcej o samej kolekcji, bo mamy autorów tych kolekcji w formie filmu. Mamy też film, który pokazuje nam, jak niektóre zdobienia zrobić.
8: Jest jeden film, w którym państwo bylicowie opowiadają o technikach, ponieważ duże zainteresowanie zwiedzających wzbudzają jajka wykonywane techniką wytrawiania. I właśnie na jednym z filmów pan Arkadiusz dokładnie tłumaczy, jak zrobić takie jajko wytrawiane. To jest bardzo skomplikowana procedura i długotrwała praca nad taką pisanką. Na wernisażu na przykład spotkałam się z takimi opiniami, że ludzie oglądający wystawę byli przekonani, że te duże strusie z pisanki zrobione z tą techniką wytrawiania, że one są z jakiegoś tworzywa sztucznego zrobione. I dopiero jak obejrzeli film, w którym pan Arkadiusz tłumaczy, wyjaśnia, w jaki sposób taką pisankę można zrobić, to dopiero do nich dotarło, że nie, to rzeczywiście jest wszystko wszystko zrobione z wydmuszek. Na końcu również można obejrzeć film, gdzie Arkadiusz zdobi pisankę techniką wypukłego wosku. To jest też bardzo ciekawa technika, popularna i w Polsce, i również w innych krajach, na przykład w Rumunii tego typu pisanki bardzo misternie wykonane są spotykane. I też na tej pisance, którą on tam wykonuje, tutaj u nas na filmie, zdobi w ornamentykę popularną na pisankach huculskich, ponieważ te pisanki huculskie są, właścicielom kolekcji są szczególnie bliskie. Ich sporo wykonują właśnie pisanek inspirowanych tą sztuką huculską. Także i właśnie taka, dlatego z tego względu taką pisankę właśnie inspirowaną sztuką huculską wybrałam na nasze materiały promocyjne, która jest taką wizytówką całej wystawy.
6: SK Toruń.
7: No ja muszę przyznać, że też nie dowierzałam, że niektóre te pisanki nie są wydrukowane w jakiejś drukarce 3D, bo to w jaki sposób to misternie jest zrobione, zdobione, wycinane. No i też pamiętajmy, że cały czas mówimy o materiale bardzo kruchym, o jajku, a tutaj ten materiał jest po prostu w sposób przepiękny potraktowany.
8: Tak, zwłaszcza kruchość jest szczególnie doceniana przy pisankach grawerowanych. Otworki, one wyglądają tak, jak gdyby były z takiej nakrochmalonej koronki wykonane. Te otworki, ten ażur w tych wydmuszkach wykonywany jest na przykład wiertłem dentystycznym, czy są używane takie mini wiertarki, które modelarze pewno wykorzystują przy robieniu takich miniaturowych jakichś drobiazgów. Przy tej gablocie z tymi właśnie pisankami grawerowanymi wydmuszkami to jest właśnie największe takie niedowierzanie, że można to zrobić własnymi rękoma, no, ale trzeba mieć duży talent, żeby coś takiego zrobić.
7: Czy panią też jako kuratorkę tej wystawy zaskoczył jakiś obiekt albo coś przykuło szczególnie pani uwagę? No i też drugie pytanie, które się też z tym wiąże, to czy ta wystawa, taka forma wystawy też długo w pani głowie chodziła, czy to taki bardziej spontaniczny pomysł?
8: Na pierwsze pytanie, trudno mi wybrać jedną taką pisankę, bo to w każdej gablocie praktycznie jest coś takiego, co rzeczywiście wzbudzało zdziwienie i ponieważ tutaj my w zbiorach w mojej kolekcji muzealnej mamy tylko pisanki polskie, tak, czyli te pisanki i raczej takie tradycyjne, oczywiście też pozyskujemy współczesne jakieś pisanki tworzone nowymi technikami, ale no nie gromadzimy w jakiejś takiej wielkiej ilości, no bo nie sposób po prostu mieć wszystkich technik w zbiorach. Trudno byłoby mi się zdecydować, żeby wybrać tę jedyną. A jeśli chodzi o sam pomysł, to pomysł nie wyszedł od nas, tylko wyszedł od właścicieli kolekcji, ponieważ państwo Bylicowie przyjechali może ze 2 lata temu do nas na kiermasz, ponieważ to oni nie tylko są właścicielami, ale również tworzą pisanki, tak jak mówiłam. I wtedy jakoś tak się od słowa do słowa z dyrektorem porozmawiali i właśnie padła z ich strony ta propozycja, że mogliby swoją kolekcję u nas pokazać. Kolekcja nie była tak bardzo popularna, bo 12 lat temu była pokazywana pewno w mniejszym zakresie, no bo to jeszcze nie była tak bogata ta kolekcja w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Na jakichś takich mniejszych wystawach w Polsce, na jakichś takich wystawach pisankarskich gdzieś tam na jakichś targach, głównie w Niemczech, ale takiej wystawy ładnej, aranżacyjnie, że już tak się pochwalę, i tak starannie przygotowanej, no to z tego, co Państwo Bylicowie mówili, to jeszcze nie mieli, także sprawiliśmy im wielką radość, stwarzając właśnie taką przestrzeń, żeby uwypuklić piękno tych ich zbiorów.
7: Tym bardziej zapraszamy do oglądania nie tylko pięknych, ale też misternie zdobionych pisanek, które myślę, że też mogą nas jako osoby odwiedzające nauczyć trochę cierpliwości, albo przynajmniej pokazać, że ta cierpliwość popłaca i wychodzi z tego coś pięknego. Tym bardziej, że wystawa, no będziemy mieli całkiem sporo czasu, żeby do niej zajrzeć tutaj w Muzeum Etnograficznym.
8: Wystawa będzie dostępna do końca sierpnia. Zależało na tym, ażeby jeszcze tu turyści, którzy przyjadą do nas w czasie wakacji, mieli okazję tę wystawę zobaczyć. No bo, tak jak powiedziałam, wystawa pisanki, no oczywiście wiadomo, że największą popularnością cieszą się w okresie wielkanocnym, przed Wielkanocą, ale należy na nie spojrzeć jako na dzieła niezależne od świąt i stąd nic nie stoi na przeszkodzie, żeby można je oglądać przez dłuższy czas. Zresztą istnieją różne muzea pisanek, między innymi w Ciechanowcu czy w Kołomyi, gdzie pisanki można oglądać przez cały rok.
7: A wystawę w Muzeum Etnograficznym w Toruniu możecie odwiedzać do 30 sierpnia. Marta Łazerska, nowoczesne, ekologiczne i czeka na najmłodszych. Za nami uroczyste otwarcie żłobka miejskiego nr 5 na Toruńskim Jarze. O inwestycji opowiedział nam m.in. prezydent Torunia Paweł Gulewski.
9: No ten żłobek jest dla nas potwierdzeniem tego, że to jest potencjał demograficzny. Żłobek taki dosyć duży, bo 150-osobowy i już na chwilę obecną wiemy, że do adaptacji od dnia jutrzejszego przystąpią 120 dzieciaczków, a kolejne potwierdzenia mamy, więc ta liczba 150 dzieci na start jest wypełniona. Inwestycja, która jest dla nas olbrzymią satysfakcją, realizowana przez kilkanaście miesięcy w bardzo dużym, szybkim tempie. O tym też mówiliśmy dzisiaj. Zaczęliśmy od kwietnia 2025 roku i przypominamy zawsze, że to była formuła projektu i buduj, więc naprawdę jesteśmy dumni z wykonawcy, dumni z tego, jaki efekt uzyskaliśmy. To jest nowoczesna kubatura, bezpieczna, przystosowana do takich współczesnych wymogów opieki nad tymi najmłodszymi dzieciaczkami. No to będzie bezpieczna przystań za chwilę dla 150 dzieci. Projekt zrealizowany w oparciu o środki z KPO. 10 milionów 400 tysięcy złotych, dodatkowe 4,5 miliony złotych pozyskaliśmy na utrzymanie miejsc w żłobku do 2029, więc w zasadzie 3 miliony wkładu własnego gminy miasta Toruń. Mamy rzeczywiście bardzo ważną inwestycję. I tu na Jarze, tak jak już wcześniej mówiliśmy, kompletujemy tą infrastrukturę oświatową, w tym przypadku wczesnoedukacyjną. Mamy przedszkole 18, mamy szkołę filialną numer 4, której drugi etap już powstaje, już wychodzi pod ziemi, także jesteśmy szczęśliwi, widać, że tu jest potencjał i to jest też dla nas takie światełko w tunelu, że mimo tego obrazu depopulacji, tych wszystkich wskaźników, które są na minusie w kontekście demografii, tu warto, bo i Lewobrzeże, i północ Torunia, szczególnie osiedle tak zwanego Jaru, jest z tym potencjałem naprawdę za pan brat i wiemy, że tu warto w to inwestować i przez kolejne lata będziemy mieli dzieciaczki. Jestem szczęśliwy, zresztą zobaczcie, ile dzisiaj osób nas odwiedziło i panowie ministrowie, i wszyscy, którzy brali udział w tym procesie inwestycyjnym, i pan wojewoda, także to jest dla nas też bardzo ważne, myślę, że dla rządzących również.

0: z rodzicami. Nowoczesny obiekt przeznaczony dla 150 dzieci. Mamy najnowocześniejszą infrastrukturę ze wszystkich żłobków. Prawie 1400 metrów kwadratowych, 6 grup. Docelowo znajdzie się tutaj 150 dzieci objętych opieką. Wyposażenie jest mega nowoczesne, dźwiękochłonne panele na ścianach, ogrzewanie podłogowe, wentylacja, która będzie nam poprawiała tutaj jakość powietrza, więc mamy nadzieję, że i ta bliskość natury, która jednocześnie jest przedłużeniem sali, myślę, że spełnimy oczekiwania.
1: Firma Ars Toruń, wykonawca generalnej inwestycji i kierownik budowy Waldemar Halat. Jest to niewątpliwie jeden z najnowocześniejszych żłobków miejskich w Toruniu. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy najbardziej nowoczesny, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrz, jeżeli chodzi o elewację. Mamy 6 sal żłobkowych w pełni wyposażonych z salami sypialnymi, z salami dziennymi. Każda z tych sal posiada własny sanitariat, wyposażony w toalety, umywalki, szafki na nocniki. Oprócz tego mamy pralnię w obiekcie, mamy nowoczesną kuchnię z nowoczesnym wyposażeniem renomowanych marek. Budynek jest w pełni ekologiczny, spełnia wszystkie najnowocześniejsze normy, jeżeli chodzi o współczynniki przenikania ciepła, jeżeli chodzi o ekologię. Mamy pompę ciepła, mamy instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kW, mamy zbiornik retencyjny do wody, zbieramy wodę deszczową po to, żeby zastosować ją później do podlewania zieleni. Także mamy wiele tutaj takich udowodnień oraz takich rzeczy, które sprawiają, że budynek jest ekologiczny.
2: Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Heweliusza w Toruniu.
3: SK Toruń.
2: Za nami 29. sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Radni zajęli się m.in. podsumowaniem i raportami dotyczącymi sytuacji w regionie. Wśród nich znalazł się raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa w 2025 roku. Nie zabrakło również akcentów artystycznych. Toruński artysta Zbigniew Mikilewicz odebrał na Sejmiku brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis. O zasługach artysty mówi marszałek Piotr Całbecki.
4: To jest wyjątkowy artysta, to jest wybitna postać, monumentalna, nomen omen, która swoje prace wykonuje w sposób wyjątkowy. Jest obecny na wszystkich krajach europejskich, nawet w Stanach i chyba w Azji, więc jego sława jest daleko poza granicami naszego kraju. No i cieszę się, że to jest mieszkaniec naszego regionu. Ileż pięknych prac, rzeźb wykonanych właśnie przez Zbigniewa Mikielewicza ozdabia nasze miasto, ale też te prace mają niezwykłą głębię. Jako taka sztandarowa, dla mnie najbliższa praca to oczywiście ten monumentalny projekt zagospodarowania Parku Pamięci Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. No niezwykła rzeźba, przejmująca. No ale i pomnik Raczkiewicza tu przed urzędem. No długo by wymieniać, tych prac jest po prostu niezliczona liczba. I to są jedne z najważniejszych też prac w Polsce, bo jest obecny Muzeum Katyńskim, projektuje rzeźby dla stolicy, dla Poznania, dla Płocka, na Śląsku, więc jest obecny wszędzie. No i cóż, pan Zbigniew Mikielewicz na pewno to jest jedna z ważniejszych postaci naszego świata kultury w regionie.
2: Zbigniew Mikielewicz jest autorem wielu prac na terenie naszego miasta, między innymi znanej figurki psa Filutka na rynku staromiejskim. Opowiedział nam o swojej pracy i odczuciach, które towarzyszyły mu podczas odbierania tego wyróżnienia.
5: No jestem lekko zaskoczony. Myślałem sobie, że przejdę przez życie bez tego typu zdarzeń, pocztów sztandarowych i tego typu historii. No to oczywiście żart. No jestem oczywiście zaszczycony. No to nie jest banalna historia otrzymać taki medal. Jest to przede wszystkim dla mnie dowód na to, że to, co robię, jest widoczne, zauważane przez ludzi i być może również potrzebne, bo skoro pojawia się medal, to pewnie z tego właśnie powodu. Najbardziej jestem związany tu z Parkiem Pamięci ofiar zbrodni pomorskiej ze względu na taki dosyć specyficzny charakter tego miejsca, które w moim założeniu miało nie epatować grozą, a próbować zbliżać ludzi. Myślę, że w jakimś sensie to się udało, bo widziałem, że to miejsce żyje. No są młodzi ludzie, którzy tam spędzają czas, siedzą naprzeciwko siebie, rozmawiają. Także o to mi rzeczywiście chodziło. Natomiast generalnie zajmuję się pamięcią. Pamięcią o osobach, o wydarzeniach, o traumach narodowych, tym się głównie zajmuję. Od 30 lat mniej więcej. W tej chwili pracuję nad zapomnianym bohaterem sprzed II wojny światowej, generałem Tadeuszem Rozwadowskim, który jest autorem strategii, która pozwoliła wygrać wojnę. On został zepchnięty na margines historii, bardzo niesprawiedliwie potraktowany, a to człowiek niezwykłych

0: talentów, ogromnie kulturalny, z wielkimi tradycjami rodzina, bo jeszcze od Sieczy Gdańskiej możemy trafiać na nazwisko Rozwadowski. To stanie przed Sztabem Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie na ulicy Rakowieckiej. 26 października będzie odsłonięcie.
1: Wśród tematów rozpatrywanych przez radnych znalazło się także wsparcie dla kultury w Toruniu. Sejmik zdecydował o pomocy finansowej na organizację 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania, który przygotowuje Teatr Baj Pomorski.
2: SK Toruń.
1: Słowo ucieleśnione to wystawa, którą możecie oglądać do 8 listopada w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu. Zbiera ona pracę 28 artystek, a o szczegółach opowiedziały nam kuratorki wystawy.
3: Natalia Cieślak, przygotowałyśmy wspólnie w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu wystawę zatytułowaną Słowo ucieleśnione. I jak sam tytuł wskazuje, dwa obszary są dla nas szczególnie istotne, czyli słowo. W ogóle zastanawiamy się nad tym, jak współczesne artystki używają języka jako medium artystycznego i włączają to medium do swojej twórczości. I następuje tutaj też pewien aspekt ucieleśnienia, więc jakiejś relacji z ciałem, z cielesnością, rozumiane w bardzo różny sposób i w różnych obszarach. I przede wszystkim taką podstawą, jakąś taką ramą teoretyczną dla tej wystawy jest takie mniej tradycyjne rozumienie języka, nie jako takiego narzędzia związanego z prawdą, logiką, rozumem, absolutem, tylko rozumianego bardziej właśnie jako to medium związane z cielesnością, które pozwala na pewnego rodzaju ekspresję. Tutaj bardzo często artystki posługują się słowem czasami wyszeptanym, czasami wykrzyczanym, a więc tutaj ten ładunek emocjonalny też jest szczególnie istotny i też buduje przesłanie tych prac.
4: Marta Smolińska. Prezentujemy twórczość 28 artystek bardzo różnych generacji i bardzo różnych narodowości, ponieważ mamy między innymi 3 Amerykanki: Aleksandra Grant, Barbara Kruger i Jenny Holzer. I mamy tutaj ikony w zasadzie takiej sztuki związanej z językiem, no bo praca Jenny Holzer to jest początek lat 80. To są zresztą też najwcześniejsze prace na wystawie. I to są dzieła, które jako jedne z pierwszych w ogóle podjęły problem feminizacji języka i jakby wskazania nam, że język pracuje w pewnego rodzaju systemach wypracowanych przez patriarchat i że potrzebujemy zmiany spojrzenia na ten język, ponieważ został on wykształcony w kulturze bardzo męskocentrycznej. Zresztą takim punktem negatywnym odniesienia jest też stwierdzenie Jacques'a Lacana, który mówił, że nie istnieje taki fenomen jak kobieta, ponieważ właśnie w języku nie została ona przewidziana. I takim tłem teoretycznym naszej wystawy jest też tekst z 75 roku francuskiej filozofki Hélène Cixous, która mówiła w tekście Śmiech Meduzy, że kobieta powinna pisać sobą przez siebie i poprzez swoje ciało. No i właśnie myślimy, że te artystki, które tutaj zgromadziłyśmy, tak podchodzą do języka, przypuszczają je przez swoje ciało, przez swoje emocje. I tak jak mówiłam, mamy tak wielkie nazwiska jak Jenny Holzer, czy Barbara Kruger, czy Sylwii Fleury ze Szwajcarii, ale także młodsze polskie artystki i te wszelkie generacje pokazują nam tutaj, że ciągle ta walka o ucieleśnianie języka w zasadzie powinna trwać. Zresztą też to słychać w sferze publicznej, jak języka używamy, jak kobiety są często z tej sfery wykluczane. Zajmujemy się strategiami kobiet, które przejmują język, czy przesuwają go, rozszczelniają jego struktury, przesuwając go w stronę właśnie języka kobiecego z tej sfery męskiej. I jasne, że są również teoretycy w tle, którzy są mężczyznami i którym kobiety wiele zawdzięczają, tak jak na przykład Mark Johnson, czy George Lakoff, czy Maurice Merleau-Ponty, którzy mówili o ucieleśnieniu także języka, czy Jacques Derrida, który wskazał na materialność pisma, ale generalnie stawiamy tutaj na kobiety i pokazujemy język z perspektywy kobiet.
3: Ja bym nie rozpatrywała tej wystawy w kategorii tylko lokalnej, że to jest wystawa skierowana tylko i wyłącznie do toruńskiej publiczności, tylko oczywiście i my jako kuratorki, tak myślę, i artystki, ale też my jako instytucja Centrum Sztuki Współczesnej mamy takie ambicje bycia obecnym jako instytucja na arenie ogólnopolskiej, międzynarodowej. Myślę, że nam się to udaje, a też jesteśmy w takim miejscu jak Toruń, mieście turystycznym, więc też przygotowałyśmy w okresie wakacyjnym taką wystawę, żeby zaproponować również pewnego rodzaju refleksję widzom i osobom odwiedzającym Toruń i też jakąś alternatywę wobec gotyku na dotyk. No myślę, że tutaj tak naprawdę spotkamy się z całym spektrum różnego rodzaju technik i mediów. Bardzo dużo mamy tutaj na wystawie prac związanych z haftem. To też jest takie ciekawe zagadnienie, no bo kulturowo to medium jak haft, w ogóle wszelkiego rodzaju techniki tekstylne są stereotypowo łączone właśnie z kobiecą wytwórczością i przez bardzo długi czas były niedowartościowane w sztuce, były traktowane jako takie media niższego rzędu. natomiast od dłuższego czasu następuje pewna rehabilitacja tych technik i też popularyzacja wśród artystek, więc bardzo często one się do tych technik odwołują, więc będziemy tutaj mieli na wystawie monumentalne prace haftowane na przykład Moniki Drożyńskiej, czyli laureatki paszportu polityki sprzed 2 lat, prace Iwony Demko, która bardzo często te techniki stosuje i też buduje swoje prace, angażując pewnego rodzaju też nietradycyjne materiały, bo mamy na przykład pracę w postaci haftu wykonanego włosami, więc bardzo dużo tutaj będzie właśnie tego rodzaju prac, które będą jakąś nowością, jeśli chodzi o to, co będą mogli widzowie zobaczyć. Mamy też media bardziej tradycyjne, fotografie, zdjęcia, różnego rodzaju instalacje, czasami wielkoformatowe, na pewno chociażby w przestrzeni sali kolumnowej będzie uwagę widzów zwracał monumentalny mural Sylwii Flery, który też jest pewnego rodzaju nawiązaniem do takiej sloganowości reklamy. Będą sztandary, różnego rodzaju takie materiały jak obrusy, także całe spektrum bardzo szerokie.
2: Rozglądam się tak po sali, jak tutaj stoimy i tak jak wspomniałaś, no niektóre prace tym językiem do nas krzyczą, inne trochę bardziej szepczą. Trudno było to wszystko razem poukładać, żeby te mniejsze nie zginęły na przykład wśród tych większych.
3: No na pewno było to dużym wyzwaniem. Po pierwsze było dużym wyzwaniem dokonanie jakiejś selekcji artystek, bo tych twórczyń, które nawiązują do języka w swojej twórczości jest bardzo wiele, więc ostatecznie stanęło na 28. Na pewno mogłybyśmy jeszcze dokładać, ale i tak mamy dość dużą przestrzeń do dyspozycji, bo to jest 2000 metrów kwadratowych. I rzeczywiście było wyzwaniem takie zestawienie tych prac, żeby one ze sobą grały, dopasowanie ich do poszczególnych przestrzeni, bo też mamy do dyspozycji przestrzeń sali kolumnowej, która jest bardzo monumentalna, więc też trzeba było dopasować do tej przestrzeni różnego rodzaju prace, ale myślę, że też miałyśmy w głowie jakieś dialogi między tymi pracami i na tym bazowałyśmy, ale na pewno zaskakujące jest to, że kiedy te prace już się pojawiły w przestrzeni wystawy, one zaczęły tworzyć zupełnie nowe interakcje, które zobaczyłyśmy dopiero, kiedy weszłyśmy i zaczęłyśmy montaż tej wystawy. I myślę, że też na tym polega siła tej ekspozycji, że jestem przekonana, że ktokolwiek na nią wejdzie, zauważy kolejne relacje i dorzuci do tej narracji, którą my zaproponowałyśmy, swoją interpretację.
5: Toruń News.
6: Renata Grudzińska. Pierwszy dzwonek wybrzmiał w toruńskich szkołach. Czas na nowy rok szkolny. Nowe wyzwania, znajomości i naukę. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Toruniu odbyło się w szkole podstawowej nr 17 na Rudaku. Nasza reporterka Maria Nowak była na miejscu i rozmawiała z uczniami m.in. o wakacjach i wchodzącym w życie zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach.
2: Jak tam wam minęły wakacje w tym roku?
7: Bardzo dobrze. Do szkoły nigdy się jakoś nie wraca tak z pełną chęcią.
8: Wakacje minęły fajnie. No, do szkoły się wraca jak zawsze.
9: No, wakacje minęły tak i się nie cieszę zbytnio.
10: Byłam w Pradze i też na obozie artystycznym.
11: Ja byłam w Hiszpanii i na obozie też.
12: No, ja byłem w Albanii na przykład. Zwiedzałem Tiranę, Durres chyba i jeszcze chyba Golem.
13: Dosyć krótkie były, też w Albanii byłem, też w Durres.
2: A macie jakieś swoje ulubione przedmioty w szkole?
10: Biologia i chemia chyba.
11: Matematyka, jestem dziwna, ale matematyka.
8: No, biologia, no i tak po prostu.
13: Tak średnio. Słaby plan jest. Do 15 mamy 2 razy w tygodniu. Długo lekcje strasznie.
2: A co uważacie na temat zakazu telefonów komórkowych w szkołach? Będzie łatwo, ciężko?
7: Ja osobiście nigdy nie używałam telefonu w szkole, więc nie mam jakoś na ten temat zdania.
8: Ja też nie używam. Raczej mamy dobrą integrację w klasie, więc...
12: Szkoda trochę, że nie będzie telefonu, że nie będzie można używać telefonu.
13: No przeżyć się da, ale czasami nudno trochę będzie. Jak samemu się zostanie na przykład na lekcjach, na przykład na religii, na która nie jest obowiązkowa i będzie się samemu, to trochę nudno, nie ma się z kim pogadać.
10: No trochę słabo, myślę, że i tak ludzie tego nie będą przestrzegać. No, trochę
7: tak. Więc, ale ja w sumie się zastanawiam, jak to będzie wyglądało, czy będą na mnie zabiegać, czy po prostu, no.
6: O nowe regulacje dotyczące telefonów zapytaliśmy również nauczycieli, mówi Martyna Ślebioda oraz dyrektor SP nr 17 Mateusz Płotkowski.
14: Uważam, że ten zakaz wyjdzie nam na plus dzieciom przede wszystkim, bo tutaj zaczną ze sobą rozmawiać, bawić się i komunikować, no my to widzimy, że po prostu te telefony przejmują większą część życia dzieci. Natomiast oczywiście będą mogli również na lekcjach z nich korzystać, jeśli będzie na to potrzeba.
15: Przyznam szczerze, że w naszej szkole nie będziemy mieli z tym większego problemu, ponieważ nasza szkoła, czyli Rada Pedagogiczna, Społeczność Uczniowska i Rada Rodziców już od długiego czasu wprowadziła takie zasady, regulacje, że dzieci mogły korzystać z telefonów komórkowych tylko w trakcie jednej dużej przerwy. W pozostałym czasie spędzanym w szkole mogły z telefonów korzystać tylko i wyłącznie w ramach procesu edukacyjnego czy dydaktycznego, jeżeli tego wymagała jednostka lekcyjna, a takie przyzwolenie pozostaje nawet w tych regulacjach, które wchodzą od 1 września, więc myślę, że jeśli chodzi o naszą społeczność uczniowską, to nasi uczniowie aż tak bardzo tego nie odczują.
5: A jak to będzie rozwiązane? Będą musieli mieć telefony w plecakach? Jak to będzie wyglądać?
15: Nad tym będzie pracował cały zespół, ponieważ nie chcemy podejmować decyzji sami jako Rada Pedagogiczna, czy ja jako dyrektor. W tym celu już na początku września będą prowadzone rozmowy z uczniami, będziemy odbywali zebranie z Radą Rodziców i wspólnie wypracujemy jakąś metodę, system, który wszystkim ułatwi funkcjonowanie w tych nowych przepisach z ograniczeniem możliwości korzystania z telefonów.
6: Od tego roku szkolnego obowiązkowym przedmiotem stała się wywołująca nadal wiele kontrowersji edukacja zdrowotna, komentuje dyrektor Mateusz Płotkowski.
15: Myślę, proszę Państwa, że tak właściwie edukacja zdrowotna jest nam dzisiaj bardzo potrzebna. My się nie skupiamy w tym przedmiocie tylko i wyłącznie na edukacji seksualnej czy obszarze z edukacji seksualnej, ale poruszone są tutaj kwestie zdrowego żywienia, zdrowia psychicznego, budowania właściwych relacji społecznych. Myślę, że ten przedmiot jest obecnie potrzebny, abyśmy w sposób taki usystematyzowany i nawet w jakiś tam sposób uregulowany prawnie, tak, jeśli chodzi tutaj o organizację tego przedmiotu, pracowali z dziećmi w tych zakresach, w których pracowaliśmy właściwie do tej pory, bo elementy zdrowego żywienia, kampanie prozdrowotne są działaniem i zadaniem statutowym szkoły, więc myślę, że tutaj z tym nie będzie większego problemu. Z tego bloku modułu edukacji zdrowotnej, zdrowie seksualne, rodzice będą mieli możliwość złożenia rezygnacji z udziału ich dziecka w tej godzinie, przy czym to może odbywać się w każdym etapie roku szkolnego.
6: Ponad 30 tysięcy uczniów i przedszkolaków rozpoczęło naukę w toruńskich placówkach oświatowych. Ich edukacją w tym roku zajmie się 3250 nauczycieli oraz ponad 1150 pracowników administracji i obsługi. Rok szkolny 2026-2027 potrwa do 25 czerwca.
16: SK Toruń.
6: Remont okazał się bardziej skomplikowany i wymagający, ale wykonawca zdążył przed czasem. Mowa o stadionie miejskim, który był modernizowany od połowy 2025 roku. Teraz nawierzchnia nie będzie straszyła, a zachęcała do ruchu, mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
17: Przez ostatnie kilkanaście miesięcy toczyły się tu na stadionie bardzo ważne prace modernizacyjne. Z sukcesem oczywiście o tych wzlotach i opadkach będziemy dzisiaj też mówić, ale udało nam się wybrnąć z sytuacji lekko opresyjnych, o której pewnie Państwo słyszeli, nie jest to żadną tajemnicą, że Tamek, który wszedł na inwestycje, napotkał pewne niespodzianki, biorąc pod uwagę podbudowę, o tym pewnie będziemy mówić, ale reagowaliśmy na bieżąco, no i rzeczywiście dzisiaj otwieramy nowoczesną, bezpieczną, chyba prezes Krzysztof potwierdzi, taką na europejskim poziomie bieżnię. Mamy z tym doświadczenie, bo wiecie Państwo, że modernizowaliśmy i to też mocno w harmonogramie było osadzone. Mondo na obiekcie Kujawsko-Pomorska Arena Toruń. TIS się wywiązał z zadania i tam również Tamek był realizatorem tego bardzo ważnego przedsięwzięcia, za co oczywiście serdecznie dziękuję. To oczywiście było pod pręgierzem harmonogramu przygotowań do Mistrzostw Świata Lekkiej Atletyki. Tu rzeczywiście tego pręgierza czasowego nie było, aczkolwiek plany były nieco inne, bo przypomnijmy, tak naprawdę mieliśmy projekt i badania z roku 2023, mówiące o tym, że absolutnie Mondo nadaje się do wymiany, podbudowa jest okej, nic tylko zrobić postępowanie. Jeszcze pamiętam, pod koniec maja tego samego miesiąca, kiedy zostałem prezydentem, złożyliśmy poprzez Wydział Sportu wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie tego działania. No i rzeczywiście to był lipiec 2025 roku, kiedy już byliśmy finansowo przygotowani do realizacji tego zadania. Tamek się wyłonił z postępowania i zaczął pracę. Pierwotne założenia umowowe dotyczyły prac realizacyjnych, 4-miesięcznych mieliśmy się uporać z inwestycją. Pamiętam ten pierwotny termin do końca listopada 2025 roku, no i potem pod koniec, w sierpniu, pierwsze informacje o problemach, podbudowa nie nadaje się do tego, żeby kłaść na nią nową nawierzchnię, no i wtedy zdecydowaliśmy po propozycji jeszcze wyjścia z sytuacji takich, no powiedzmy na krótko, ale zdecydowaliśmy, że zwiększamy zakres, że dokładamy pieniądze, że zmieniamy harmonogram i to, co jest teraz, to jest nie tylko nowoczesna, bezpieczna nawierzchnia Mondo, ale tak naprawdę podbudowa została zmieniona, bo w wielu miejscach, tam gdzie mieliśmy pierwsze informacje o tym, że podbudowa jest w porządku, to jest struktura betonowo-asfaltowa, okazało się, że ta podbudowa wymaga zmiany i rzeczywiście Tamek zakasał rękawy, podpisaliśmy aneks mówiący o tym, że dorzucamy środków finansowych, zmieniamy harmonogram jest taki, że w zasadzie wykonawca miał czas do końca tego roku. Jeśli dobrze pamiętam, jesteśmy parę miesięcy przed terminem z aneksu. No i środki, które pierwotnie były zaplanowane gdzieś tam na poziomie niespełna 9 milionów złotych, urosły do 11 milionów złotych, ale pamiętajmy, że dofinansowanie z ministerstwa to prawie 4 miliony 700 tysięcy złotych i rzeczywiście w ten sposób udało się wyjść z sytuacji bardzo trudnej, ale nikt nie miał wątpliwości co do tego, że ten stadion, 65-letni obiekt, wymaga modernizacji. A jeśli on jest taki wielofunkcyjny, z nastawieniem, że oprócz tego oczywiście pełnowymiarowego boiska piłkarskiego jest tu przestrzeń dla lekkiej atletyki, to musimy uporać się i z tym zadaniem. Piaskownica do skoków dal, dwie niecki, takie koła, pchnięcie kulą, rzut młotem i do tego oczywiście to, co jest bardzo ważne w kontekście tej infrastruktury, to odwodnienie liniowe. Wszystko to było w zakresie modernizacji, więc jest się z czego cieszyć. W sercu tutaj Torunia mamy przepiękny stadion, cały czas modernizujemy, cały czas widzimy jego potrzeby, ale serce stadionu, te bijące na co dzień lekką atletyką, jest zrobione, jest modernizowane na lata z gwarancją Tameksu.
6: To jeden z najlepszych obiektów lekkoatletycznych, przyznaje Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.
18: Na tym stadionie organizowaliśmy już kilkanaście lat temu Mistrzostwa Polski. Tu był pierwszy Puchar Europy w wielobojach. Tutaj właśnie toruńska lekkoatletyka wchodziła w arkany europejskie. Tu mieliśmy plany z panią Ireną Szywińską. Budowała się hala. Mieliśmy te wielkie plany organizować za chwilę największe imprezy. Bardzo się z tego cieszę, że pan kontynuuje to, co poprzednicy robili. Zorganizowaliśmy już w hali Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Mamy najlepszy meeting na świecie. Tutaj ten obiekt jest jednym z najlepszych w Polsce. Mogę to powiedzieć, bo jestem wiceprezesem Polskiego Związku Lekkoatletyki, jeżdżę po tych wszystkich obiektach. To, że organizujemy Mistrzostwa Polski w różnych miejscach, to bardzo fajnie, ale ten stadion właśnie, to, że ma wspaniałą nawierzchnię, to, że są trybuny i że tu wejdzie 4 tysiące osób, a nie gdzieś na stadionach, gdzie wchodzi nam 1000 osób i mówimy, że mamy pełny stadion podczas Mistrzostw Polski, a na stadionie Zawiszy mówimy, że nie ma kibiców, a ich jest 5 tysięcy, bo stadion ma 21 tysięcy. I bardzo się cieszę, że w Wojsku Kujawsko-Pomorskim my mamy taką bazę lekkoatletyczną i Toruń jest tutaj, jeżeli chodzi o halę, to jest czempionem. Dołożył stadion, tylko organizować następne imprezy, to, że zawodnicy MKL już się szkolą tutaj, że mastersi spełniają swoje marzenia, mając taki obiekt. Tylko się cieszyć, dziękując wszystkim, jak pan prezydent podziękował, ja też dziękuję, naprawdę szacu. Dla mnie jest to druga moja stolica, na Kujawach są dwie stolice, czyli mamy moją Bydzie, w której się wychowałem i te imprezy też, które tu przyszły do Torunia, to są z tego i mogę wspólnie tutaj swoje marzenia spełniać, a panowie, panie, pomagają nam wszystkim, czy nam zawodnikom tutaj, czy była zawodniczka MKL, która jest trenerką, mam nadzieję, że podniesiemy jeszcze ten poziom sportowy, bo faktycznie udaje nam się, bo Kujawy i Pomorze zaistniały i było ich widać na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Tak, bierzmy przykład z Klaudii, która miała swoje marzenia, mamy zawsze pasję, jak mamy pasję, to osiągamy marzenia i swoje cele. Dalej trzymam tylko za was kciuki, wspólnie z wami tu jestem i będę wspólnie pomagał, mam nadzieję, że tutaj na tym stadionie, oprócz tego, że będziemy trenować, będziemy organizować następne imprezy, nie tylko w hali, że wszystkiego dobrego, do zobaczenia na bieżni.
6: O swoich wrażeniach opowiedzieli nam także zawodnicy MKL Toruń, Anna Matuszewicz i Adrian Brzeziński.
19: Próbować jeszcze nie próbowałam, bo aktualnie gdzieś tam jeszcze doleczamy kontuzję, ale na pewno przygotowania do hali i pójdą dużo lepiej na tym pięknym niebieskim stadionie i na tej niebieskiej bieżni na pewno padnie bardzo dużo treningowych rekordów życiowych. Mam nadzieję też, że niejedne zawody będą tutaj zorganizowane, na których również te życiówki będę miała przyjemność pobić.
20: Jestem bardzo zadowolony, że w końcu mamy ten prawdziwy stadion. Oczywiście on kiedyś był prawdziwy, ale już dawno się skończył. No jestem zadowolony, prezentuje się super, niebieski kolor bardziej pasuje niż ten, co był. Wydaje mi się, że aktualnie to będzie jeden z lepszych stadionów w Polsce i ludzie będą raczej chętnie tutaj przyjeżdżać, bo są stadiony, na które ja wolałbym nie wracać. Nawet nowe, że tak powiem. Więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, wyniki będą lepsze, wyposażenie też stadionu jest lepsze. Liczę po prostu, że każdy będzie lepszy z dnia na dzień, dzięki temu stadionowi. Przez te dwa lata, a może nawet i więcej, to troszkę na mapie Torunia pozwiedzałem tych miejsc. Topografia Torunia jest już mi bliżej znana i miało swój jeden plus, ale nie więcej. Więc myślę, że w zasadzie taka baza jest treningowa, że śmiało można by się zamknąć na tym stadionie i na hali, i na siłowni i tak trenować, więc jestem zdania, że jeszcze jakieś odnowy by brakowało. Jakby była taka odnowa, to kurde, dusza piekła nie ma.
6: Miasto podkreśla, że stadion ma być także miejscem dla Torunian, którzy chcą zacząć lub kontynuować swoją przygodę ze sportem. Mówi prezes MKL Toruń Maciej Michalski.
0: No niestety tylko 17% toruńczyków jakkolwiek zajmuje się spędzaniem czasu na świeżym powietrzu czy aktywnością tutaj sportową i fizyczną. Ja jako prezes Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego pragnę Was wszystkich tutaj gorąco zaprosić na obiekt. Nie tylko ten, bo dzięki temu, że mamy i stadion, i halę, to jesteśmy w stanie przez 12 miesięcy w roku zajmować się nie tylko tymi Waszymi dziećmi, ale również dorosłymi mieszkańcami Torunia. Jesteście w stanie realizować swoje pasje sportowe razem wspólnie z nami. Zarówno z Wydziałem Sportu, jak i MOSIR-em przygotowaliśmy program dla dorosłych mieszkańców, dla pełnoletnich mieszkańców, którzy właśnie w sposób nieodpłatny będą mogli pod okiem naszych instruktorów korzystać z tego obiektu. Bo chodzi o to, że sport musi być bezpieczny. Taki właśnie instruktor czy taki opiekun na pewno to bezpieczeństwo jest w stanie Państwu zabezpieczyć, zapewnić. Ale tak jak naprawdę tutaj też padły takie słowa o piramidzie, tak? Czyli tą piramidę musimy budować zaczynając od najmłodszych. I my tą piramidę, jak widzicie tutaj po drugiej stronie, piramidę budujemy właśnie od 6-latków, 7-latków, 8-latków, bo lekkoatletyka jest sportem wczesnorozwojowym. I w momencie, kiedy te dzieci nasiąkną sportem, a nie iPadem czy innym tam elektronicznym urządzeniem, to wtedy one mogą kiedyś się zająć hokejem, koszykówką czy innym sportem. Jeżeli tego we wczesnym wieku wy jako rodzice, mieszkańcy nie zarazicie sportem, to nie macie co oczekiwać i nie macie być co zdziwieni, że 14 czy 15-latek spędza czas przed komputerem. Także jeszcze raz Was zapraszam do wejścia na nasze social media, czy Instagram, czy Facebook, czy stronę internetową. Jest tam telefon do mnie, do pracowników innych Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego i gorąco Was zapraszamy, bo teraz ten najtrudniejszy etap jest przed Wami. Miasto Toruń wydało 11 milionów złotych, a teraz Wy musicie wstać z kanapy i do nas przyjść. I musimy wspólnie zacząć uprawiać lekkoatletykę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na bieżąco.
6: Szeroką ofertę klubów będzie można poznać w połowie września podczas świętowania Dnia Sportu, mówi Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektorka Wydziału Sportu i Rekreacji UMT.
21: 13 września mamy Narodowy Dzień Sportu i po raz kolejny będziemy organizować targi sportowe w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Od godziny 10 do 14 będzie można wypróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych, nie tylko lekkoatletycznych. Tak naprawdę co roku około 40 klubów w 20 różnych dyscyplinach przedstawia swoją ofertę. Będzie można wypróbować swoich sił na sprzęcie sportowym, poczuć się jak prawdziwy sportowiec, spotkać się ze znanymi sportowcami, a tak naprawdę jak zabiorą dzieci swoich rodziców, będą mogli się dowiedzieć dokładnie, gdzie, kiedy będzie można rozpocząć swoją przygodę ze sportem w danym klubie sportowym. Rozpoczynamy rok szkolny, więc poszukujemy różnych aktywności i myślę, że ta niedziela sportowa, Narodowy Dzień Sportu w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń może pomóc tym wyborem.
16: SK Toruń News.
6: Renata Grudzińska. Ciechocinek chce dołączyć do grona miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chodzi o zespół zabytkowej warzelni soli, od słynnego grzybka, aż potężnie. Podpisano dokument, który rozpoczyna kolejny etap starań. Co zyska uzdrowisko, jeżeli procedura zakończy się sukcesem? Mówi marszałek kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
22: Przede wszystkim prestiż, możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na konserwację, rozwój uzdrowiska i funkcji uzdrowiskowych, no bo tego typu wpis na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego daje nowe zupełnie możliwości promocyjne. Chcemy, aby Ciechocinek nie tylko obsługiwał klientów, pacjentów, kuracjuszy z Polski, ale również się otworzył na Europę i na cały świat. Więc jest ten wpis nam bardzo potrzebny. Wszystkie tego typu miejsca, które mają stempel UNESCO, na pewno są bardziej rozpoznawalne i pod tym względem atrakcyjne również biznesowo. I dlatego to robimy. Poza tym mówimy o unikalnej architekturze, dziedzictwie w skali świata, jeśli chodzi o fabrykę soli, fabryka drewniana, do dziś w nienaruszonym właściwie stanie zachowana. No i jest to dziedzictwo, które powinniśmy chronić przed degradacją, przed jakimiś niepożądanymi zmianami. Wiemy, co się działo niedawno przecież jeszcze w obszarze tężni. Były planowane budowy, jakieś nowe hotele, dziwne rzeczy, które ostatecznie na szczęście udało się uporządkować stan własności. Właścicielem, jaki samorząd województwa, tej parceli, baseny, serce całej tej przestrzeni między tężniami będziemy odnawiać. Zrobimy to wszystko w pod nadzorem konserwatora zabytku. Właściwie odtworzymy to, jak to wyglądało przed wojną, przed II wojną światową. Tak, mamy plan konserwatorski, mamy plan funkcjonalny, dlatego cieszę się, że pan burmistrz podjął taką decyzję, bo to są wnioski miasta, które my oczywiście wspieramy, popieramy, no bo jesteśmy graczem no, podstawowym, jeśli chodzi o funkcjonowanie Ciechocinka, bo przecież płuc dawny i dzisiejsze uzdrowisko Ciechocinek, no to jest własność samorządu województwa. Musimy współpracować i bardzo się cieszę z tej właśnie współpracy z panem burmistrzem, bo to drugi etap, już złożenie wniosku do ministerstwa, żeby wejść na listę ministerialną, która zostanie ostatecznie przesłana do Paryża do zaakceptowania, więc jest to bardzo ważny moment i trzymamy kciuki, aby Ministerstwo Kultury właśnie spośród pewnie licznych innych tego typu pomysłów w Polsce wybrało właśnie Ciechocinek, bo na listę dany kraj członkowski może zgłosić każdego roku tylko jedno zgłoszenie, więc tutaj musimy być skuteczni promocyjnie, także również moje poparcie i samorządu województwa dla tego wniosku pana burmistrza.
6: Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz podkreśla, jak ważne dla naszego regionu są zabytkowe obiekty uzdrowiska.
1: Uważamy, że jest to zabytek na skalę świata, nieporównywalny, drewniany, zabytkowy, do dzisiaj pracujący w niezmienionej formie, tak jak państwo wiecie, 190 lat uzdrowiska w tym roku jest obchodzone. Fabryka soli działa nieprzerwanie. Bardzo ważny etap, bo to państwo polskie poprzez ambasadę składa ten wniosek bezpośrednio w Paryżu. Z tego miejsca chciałbym panu marszałkowi także podziękować, bo bez jego zaangażowania, bez zaangażowania spółki uzdrowiska Ciechocinek to by się nie udało. Pan marszałek z pełną świadomością popiera ten wniosek, ale kontrasygnuje go także, co dla nas jako miasta jest ważne, że nie jesteśmy na tym etapie sami. Współpracujemy przy jego realizacji i będziemy musieli to dalej czynić, bo Ciechocinek będzie musiał być promowany nie tylko w Polsce, ale także za granicą względem tego dobra, żeby ostatecznie mógł być uznany szyldem UNESCO jako unikatowy na skalę świata i Europy zabytek pracujący, tak jak powiedziałem wcześniej, niezmienionej formie, produkujący do dzisiaj sól. Dzisiaj pracujemy tak naprawdę na dwóch obszarach. Jeden obszar to jest sam wpis. Drugi element to jest ten, co pan marszałek powiedział, obszar buforowy. W obszarze buforowym leży chociażby basen. To jest praca na tym, żeby wszystkie zabytki w tym obszarze buforowym wróciły do lat świetności i żeby odpowiednio do tego miana UNESCO wyglądały. I te działania pana marszałka odnośnie odzyskania basenu wpisują się w to. Miasto Ciechocinek także działa w tym obszarze przywracania wszelkich zabytków do tego, żeby one były w odpowiedni sposób zarządzane. To nie tylko przywracanie zabytków, ale także stworzenie norm prawnych, chociażby parku kulturowego, stworzenie planu zarządzania. To wszystkie te elementy, które będą miały wpływ na ocenę tego dobra, ale po jego wpisie także odpowiedni sposób zarządzania. Dlatego świadomość nasza wspólna, pana marszałka i nasza co do wielkości tego dobra będzie musiała także zostać przepracowana na cały obszar Ciechocinka, tak żeby każdy wiedział, w jaki sposób z tym dobrem się obchodzić i po prostu o nie dbać.
3: Marcin Zajączkowski, prezes zarządu uzdrowiska Ciechocinek S.A.
4: Myślę, że warto wrócić do przeszłości, czyli do początków w ogóle myślenia o UNESCO w kontekście ciechocińskiej fabryki soli, która jest unikatem w skali światowej i mogę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, bowiem rozpoczęło się tak naprawdę przyznania temu obszarowi tytułu prezydenckiego pomnika historii. 2018 rok, stulecie państwowości, Belweder, wręczenie jako nominacji i to był pierwszy krok. Wtedy te prace, te rozmowy na temat wpisania tego dziedzictwa kulturowego Ciechocinka na listę światowego dziedzictwa UNESCO znacznie przyspieszyły w porozumieniu z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego, czyli właścicielem spółki oraz samorządem miasta Ciechocinka. Powołaliśmy zespół roboczy, zespół ekspercki, który skupił się na przygotowywaniu dokumentacji bardzo szerokiej. Nastąpi kontrasygnata pana marszałka pod listem przewodnim do tej dokumentacji i zostanie złożona w Ministerstwie Kultury. To forma z formalnego punktu widzenia rozpocznie pracę nad tą dokumentacją, nad oceną, nad opinią. Szacuje się, że to potrwać może nawet do 3-5 lat. Z pewnością jest to nie tylko podkreślenie rangi i wagi tego, z czym mamy w Ciechocinku do czynienia w kontekście dziedzictwa kulturowego i historii Ciechocinka, która rozpoczęła się 200 lat rozpoczęciem inicjatywą budowy warzelni soli i zespołu kompleksu tężni. To podkreślenie unikalności tej budowli, nie boję się powiedzieć, że to jest jedyna
3: jedyna tego typu budowla na świecie, która w sposób kompletny, komplementarny od początku do końca pracuje w ten sam sposób, jak 200 lat temu to zostało zaprojektowane i 300 czy 400 lat temu działało w innych częściach Europy. Dzisiaj w Europie, tylko i wyłącznie w Ciechocinku, kompletny proces produkcji soli paliwowej, czyli od źródła poprzez tężnie i zatężenie do wygotowywania i krystalizacji produktu ostatecznego ma miejsce w Ciechocinku.
6: To jednak dopiero początek wieloetapowej procedury. Wniosek czeka jeszcze ocena międzynarodowych ekspertów, a o wpisie zadecyduje Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO.
16: SK Toruń.
6: Warsztaty, pokazy i bitwa taneczna w Toruniu. To czeka nas w najbliższą niedzielę podczas Rule the Dance Floor w Kopernikusie. Amatorzy tańca mogą spróbować swoich sił pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, a potem stanąć w szranki na taneczne ruchy. O imprezie opowiedziała nam Kamila Kaczmarek, marketing manager z Kopernikusa.
2: 5 września na naszym placu Rotundy w Galerii Kopernikus zapraszamy na Rule the Dance Floor, czyli taneczne wydarzenie połączone z bezpłatnymi, otwartymi warsztatami, pokazami lokalnych szkół tańca oraz tanecznymi bitwami w formacie 1:1. Podczas wydarzenia będzie można obejrzeć na żywo tancerzy i instruktorów z lokalnych toruńskich szkół tańca, którzy zaprezentują się w różnych stylach tanecznych, od jazzu poprzez hip-hop, commercial, breakdance, jak również latino. Będzie można samodzielnie spróbować swoich sił na parkiecie w otwartych warsztatach. Link do zapisów jest na naszej stronie internetowej, a kulminacyjnym punktem tego wydarzenia będą taneczne bitwy, tak zwane dance battle w formule 1:1 i w tych bitwach będzie można zawalczyć o nagrody, będzie można zaprezentować dowolny styl taneczny, zwycięzcę wybierze publiczność, będzie to głosowanie publiczności, a całość poprowadzi znany instruktor, tancerz i konferansjer Jakub Ciąpała, który będzie również wspierał uczestników i tancerzy podczas tego wydarzenia. Akcja będzie odbywała się w godzinach od 11 do 19 na naszym placu eventowym, placu Rotundy, który zapełni się dźwiękami muzyki. Będzie dużo pozytywnej energii.
9: Kogo szukamy do zapisów? Czy to powinny być osoby, które gdzieś tam z tym tańcem miały trochę wspólnego, czy zupełni amatorzy też mogą przyjść, żeby nauczyć się konkretnych rzeczy, które są przewidziane w harmonogramie?
2: Udział w warsztatach jest otwarty i bezpłatny, tak więc każdy będzie mógł spróbować swoich sił. Obowiązują wcześniejsze zapisy, jednakże jeśli będą wolne miejsca, to na te warsztaty, które się będą odbywały w ciągu dnia, będzie można się jeszcze zapisać na miejscu. A jeśli chodzi o taneczne bitwy, mamy bardzo duże zainteresowanie tymi bitwami i postanowiliśmy wydłużyć termin ich obowiązywania, ilość uczestników, którzy wezmą udział w tych bitwach i rozpoczniemy już o 17:25. Bitwy będą trwały do godziny 19. Nie trzeba być profesjonalnym tancerzem, każdy może pokazać swój styl.
9: To powiedzmy jeszcze o zapisach, bo rozumiem, że tutaj kwestią najważniejszą jest zapełnienie miejsc warsztatowych, ale czy jest jakiś nieprzekraczalny termin zgłoszeń?
2: Zgłoszenia przyjmujemy do piątku, czyli do 4 września. Cały czas są jeszcze miejsca w harmonogramie, tak więc można się swobodnie zapisać. Mamy również miejsca na taneczne bitwy, tak więc lista nie jest jeszcze zamknięta. Myślę, że na miejscu, jeśli nie zostanie wyczerpana pula, również będzie można dołączyć.
9: No i zachęcamy też mieszkańców, żeby przyszli nie tylko pokibicować, pooglądać, ale też tak naprawdę zdecydowali, kto będzie zwycięzcą Dance Battle.
2: Tak, jak najbardziej. Tym razem nie będzie żadnego profesjonalnego jury. To my, czyli publiczność, zdecydują o tym, kto wygra taneczną bitwę.
6: A to wszystko w najbliższą niedzielę od godziny 11 do 19 na placu Rotundy.
16: SK Toruń.
6: Portfel, parasol, a nawet kołdra. To tylko niektóre z przedmiotów, które trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych w komunikacji miejskiej w Toruniu. MZK przypomina, że w razie zgubienia czegokolwiek w pojeździe, warto jak najszybciej zadzwonić do dyspozytora. Sprawdziliśmy, jak wygląda ta procedura krok po kroku.
11: Sylwia Delęgowska, rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. W obecnych czasach, w takim wielkim pędzie, kiedy żyjemy bardzo szybko, bardzo często myślimy o tysiącu różnych spraw naraz, zdarza się, że pasażerowie zostawiają jakieś przedmioty w środkach komunikacji miejskiej, czy to w autobusach, czy tramwajach i potem konsternacja, nie wiedzą w ogóle, co z tym zrobić, gdzie tego szukać, gdzie się zgłosić, jak po prostu spróbować odnaleźć, odzyskać swoją zgubę. Tutaj mamy kilka takich podpowiedzi, kilka wskazówek, co robić w takiej sytuacji. Otóż bardzo ważny jest taki pierwszy kontakt, pierwsze działanie. Jeżeli szybko zauważymy, że coś zostawiliśmy w autobusie, autobusie bądź tramwaju, należy skontaktować się z dyspozytorem. W zależności od tego, jakim środkiem transportu jechaliśmy, należy zadzwonić do dyspozytora autobusowego albo tramwajowego. Numery do tych dyspozytorów są wskazane na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale znajdują się także na przystankach, w gablotach, tam, gdzie są rozkłady jazdy. Dlaczego do dyspozytora? Dlatego, że to właśnie dyspozytor ma stałą łączność z kierowcami, z motorniczymi. On może zadzwonić, skontaktować się z prowadzącym pojazd i zapytać, czy nic się takiego nie znalazło. Czasami jest tak, że prowadzący pojazd, kierowca bądź motorniczy, znajduje coś na pętli podczas takiej rutynowej obsługi, takiego sprzątania na pętli właśnie. A czasami jest tak, że to pasażerowie, współpasażerowie coś oddają, coś, co znaleźli. No i wówczas kierowca ma, czy motorniczy ma wiedzę na ten temat i powie dyspozytorowi: tak, jest taka torba czy taki plecak u mnie, będzie do odebrania w takim miejscu o takiej a takiej porze. Niestety tutaj trzeba też powiedzieć taką jedną rzecz, że często się zdarza, że pasażerowie, nawet jeżeli coś znajdą, to tego nie oddają. No i wówczas pole manewru jest naprawdę bardzo niewielkie. Nie wiem, no można spróbować ogłaszać się na jakichś grupach toruńskich. Może znalazca się zlituje i po prostu jakąś ważną dla nas rzecz zagubioną odda. Dokąd należy się udać po zgubę? Najpierw od kierowcy czy motorniczego te rzeczy trafiają do dyspozytora, a właściwie tak po 24 godzinach trafiają do biura rzeczy znalezionych w komunikacji miejskiej. To biuro znajduje się w kasie biletowej przy ulicy Sienkiewicza 24-26 i to jest takie ostatnie ogniwo w łańcuchu tych rzeczy zagubionych w pojazdach komunikacji miejskiej. Pasażerowie mogą się zgłosić do kasy osobiście z pytaniem, czy ktoś znalazł taki przedmiot, czy to tam dana rzecz tam się znajduje, a mogą też zadzwonić pod numer 56 612 18 41. Każda taka znaleziona rzecz jest dokładnie opisana, jest zabezpieczona. Właściciel może ją odebrać po dokładnym opisaniu tego przedmiotu, czyli na przykład jeżeli szuka plecaka, to musi powiedzieć, jak plecak wygląda, co się w nim znajdowało i takie szczegóły ułatwiające identyfikację właściciela. No tutaj można dodać, że różne znaleziska nam się zdarzają. Od takich drobnych jak rękawiczki, czapki, parasole, po bardziej poważne rzeczy, na przykład worki ze strojem na WF dziecięce, plecaki, szkolne plecaki nawet, ale także zdarzała się biżuteria, aparaty słuchowe, ba, mieliśmy nawet kołdrę pozostawioną w autobusie lub tramwaju. To właściwie wszystko, co można zrobić w takiej sytuacji.
8: A co dzieje się z przedmiotami, które powiedzmy nie zostaną odebrane? Jaki czas spędzają one w tym biurze rzeczy znalezionych, a co dzieje się później?
11: No, znajdują się one u nas naprawdę długo. Właściwie rzadko prowadzimy taką akcję utylizacji takich przedmiotów, natomiast inaczej jest w przypadku jedzenia, bo i takie rzeczy się zdarzają. Jeżeli na przykład ktoś zostawi torbę z artykułami spożywczymi, to my tego nie przechowujemy, bo po prostu nie mamy do tego warunków. I takie rzeczy, czy jeżeli po prostu kierowca czy motorniczy zjeżdża z kursu, przekazuje to dyspozytorowi, one są po prostu utylizowane praktycznie od razu. Mam nadzieję, że ten nasz krótki poradnik tutaj w kwestiach zachowania się w przypadku zagubienia jakiegoś przedmiotu Państwu pomoże słuchaczom. Natomiast jeżeli już ktoś coś zgubił, to naprawdę zapewniamy, że nie ma się czego obawiać.
6: Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się przy ulicy Sienkiewicza.
16: Toruń News.
6: Renata Grudzińska. Toruń z kolejnymi nowymi tramwajami. Miasto pozyskało na ich zakup środki unijne. Zamówienie zostało złożone, a na ich przyjazd do Grodu Kopernika trzeba będzie poczekać jeszcze kilkanaście miesięcy. O szczegółach umowy mówi zastępca dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Sylwia Cieślak-Wilk.
12: Tabor jest dofinansowany ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. Projekt aplikujący o dofinansowanie tego taboru został złożony do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W tamtym roku wziął udział w konkursie, spełnił wszystkie kryteria, trafił na listę wygranych i w tym roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie. Projekt był wyjątkowo dojrzały, tak, bo zamówienia były w trakcie realizacji, w związku z tym możemy mówić o tym, że tabor jest już u beneficjenta i będzie mógł być rozliczony ze środków unijnych. Bardzo serdecznie gratuluję beneficjentowi, spółce MZ setka pozyskania tego dofinansowania w wysokości 40 milionów dofinansowania. Przy tej okazji chciałam również podziękować za efektywną współpracę, nie tylko przy tym projekcie, ale przy wszystkich realizowanych z udziałem Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W tej perspektywie realizujemy razem z miastem i z MZK projekt również infrastrukturalny, warty ponad 220 milionów złotych, jeżeli chodzi o dofinansowanie. Dużo wyższe koszty, jeżeli chodzi o całość inwestycji. Inwestycja będzie polegała na budowie zajezdni w części zachodniej miasta Torunia, również na zakupie, dokupieniu taboru tramwajowego, ale również modernizacji torowisk i budowie nowych elementów torowiska, między innymi tych prowadzących od motoareny do części zachodniej miasta. To w tej perspektywie nasza współpraca z MZK to wieloletnia współpraca. W poprzedniej perspektywie razem z tym beneficjentem zrealizowaliśmy i rozliczyliśmy ze środków unijnych projekt Beat City 2, również projekt, który pozyskał 260 milionów dofinansowania ze środków unijnych.
6: Jak podkreśla prezydent Torunia Paweł Gulewski, nowo zakupione tramwaje to część projektu, który obejmuje budowę nowej zajezdni tramwajowej na zachodzie Torunia.
17: Już Państwo wiedzą, że powoli kończy się etap projektowania zajezdni na zachodzie. Będziemy podchodzić prawdopodobnie jeszcze w tym roku do przetargu na wykonawstwo. No i tu mamy rytm, harmonogram bardzo intensywny na koniec roku 2028, przełom 2028-2029. To jest ten rok, moment, którego planujemy się wyprowadzić, jeśli chodzi o to miejsce, przeprowadzić na zachód Torunia. Tam i o tym też pani dyrektor mówiła, 3 km toru podwójnego, zupełnie nowa trasa odstawcza, no i modernizacja również torowiska w ramach tej umowy. I w sumie należy się pochwalić tym, że Toruń poprzez swojego przewoźnika MZK realizuje inwestycje o wartości ponad 629 milionów złotych, jeśli chodzi o inwestycje, które dotyczą komunikacji miejskiej. W tym 426 milionów złotych to są środki pochodzące ze środków zewnętrznych, czyli dofinansowanie. Także te proporcje są horrendalne, bardzo dobre dla nas, no bo w tych wkładów własnych musimy zabezpieczać tyle, ile powinniśmy w tym momencie. Cieszymy się, front robót jest bardzo duży. Sfinansowanie i dofinansowanie na zakup tych 4 tramwajów z opcji to dla nas kolejna satysfakcja, bo wszyscy wiemy, że pól tramwajów, które mamy jeszcze w tej starej formie, a mianowicie Konstali, to jest około 20 składów podwójnych. Kolejne 4 na takiej zasadzie no, doprowadzą do sytuacji, w której zrezygnujemy z określonej liczby starych Konstali, które nie są przystosowane chociażby do tych warunków pogodowych letnich. Jeśli dobrze pamiętam, obecnie jeździ 26 swingów pesowych w Toruniu. Te 4 uzupełnią pól do 30 i będziemy dalej się zastanawiać, co w kontekście wymiany taboru, no bo jeszcze kilkanaście sztuk Konstali chętnie byśmy wymienili. No i tu bardzo dziękuję również, bo są z nami przedstawiciele firmy PESA. No, świetna wieloletnia współpraca. Mieszkańcy cieszą się, jak zawsze nowy swing niskopodłogowy wyjeżdża, bo to jest komfort, to jest bezpieczeństwo, no i to jest przede wszystkim niezawodność. I bardzo za to Państwu również dziękuję. Za solidność, te 4 tramwaje, o których mowa, które uzupełnią, one będą zlecone, są już w produkcji. A co dalej? Obiecujemy Pani Dyrektor, że z kolejnymi pomysłami, z Panami Prezesami będziemy przyjeżdżać i Toruń zawsze, mam nadzieję, będzie takim dobrym miejscem na mapie tych inwestycji, które po pierwsze, jak się w nie zainwestuje i da dofinansowanie, to po krótkim czasie, warto podkreślić, po krótkim czasie przynoszą satysfakcję i tym, którzy tych dofinansowań udzielają, ale przede wszystkim robimy to wszystko dla pasażerów komunikacji miejskiej. Jak Państwo też wiedzą, zmieniamy model transportu publicznego w Toruniu. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, zupełnie od roku 2000, od stycznia 2027 roku wprowadzamy ten model.
6: Zakupione swingi będą w pełni wyposażone i nie zabraknie w nich m.in. klimatyzacji, mówi prezes zarządu MZK w Toruniu, Zbigniew Weszogrodzki.
7: Informacja, którą dzielimy się z Państwem o zamówieniu kolejnych 4 nowoczesnych tramwajów, jest wynikiem umowy, którą podpisaliśmy już prawie 2 lata, bo 24 sierpnia 2024 roku, na dostawę 4 tramwajów z opcją dostawy kolejnych pojazdów. Partnerem naszym oczywiście jest PESA Bydgoszcz. Jak wynikało z zapisów umowy, kolejne pojazdy mogliśmy zamówić z chwilą pozyskania finansowania na nie. Taka chwila nastąpiła pod koniec czerwca bieżącego roku. W związku z tym korzystamy z prawa opcji i kolejne 4 PES-y przyjadą do nas za kilkanaście miesięcy. Będziemy wówczas dysponowani 30 nowoczesnymi tramwajami i na tym nie zamierzamy poprzestać. Dalej będziemy unowocześniali nasz tabor tramwajowy po to, aby spełniać wymagania współcześnie stawiane przez pasażerów publicznego transportu zbiorowego, a więc będą to tramwaje niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, w system informacji pasażerskiej, będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i z punktu widzenia technicznego będą wyposażone, podobnie jak te z bieżącej dostawy, tej, która się zakończyła, w nowoczesne systemy sprzyjające zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. Są to systemy zarówno napędowe, jak i te związane z ich klimatyzacją czy ogrzewaniem.
6: Zamówienie zrealizuje firma PESA Bydgoszcz, z którą Toruń współpracuje od lat, mówi wiceprezes zarządu do spraw finansowych Robert Trafiłowski.
10: Władze Torunia współpracują z PESA Bydgoszcz już od 2013 roku. Dzisiaj po ulicach Torunia jeździ już 26 naszych pojazdów. Ponad połowa taboru miejskiego to tabor PESY Bydgoszcz. Słyszeliście też Państwo o kolejnych 4 pojazdach. No te pojazdy to oczywiście dobrze znany swing bydgoski, PES, który wrósł w tkankę miejską. Ten tramwaj wygląda może tak samo, natomiast to też, o czym Pan Prezes tutaj powiedział, zmiany w układzie napędowym, klimatyzacji, także zmiany w systemie detekcji antykolizyjnym. To są zmiany, które wdrażamy na bieżąco, podążając za trendami, wymogami prawa. Ta technika rozwija się w tym pojeździe i jest dostępna dla mieszkańców Torunia, służy ich bezpieczeństwu i takie wozy dostarczymy, kolejne 4 pojazdy. Tak stało się to już dobrą praktyką, że PESA dostarcza przed terminem zamówienie na opcję kolejnych 4. Mówię o 28 miesiącach. Dostarczymy te wozy do końca 2027 roku. Z uwagą też obserwujemy ambitne plany rozwojowe w mieście, zwiększenie potrzeb komunikacyjnych w lewobrzeżnej części miasta, to też budowa zajezdni, torowiska.
6: 4 tramwaje z opcji będą kosztowały łącznie ponad 45 milionów złotych netto, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ponad 37 milionów.
16: SK Toruń.
6: Renata Grudzińska. Kolejne wielkie sprzątanie na Forcie Jakuba w Toruniu w najbliższą niedzielę. Fundacja Kosmos, która opiekuje się toruńskim belwederem, zaprasza tego dnia także na oprowadzanie i ognisko. A dla tych, którzy chcieliby zostać tam dłużej, jest okazja, aby zostać społecznym opiekunem zabytków. O akcji, ale i o tym, jak zostać lokalnym Indiana Jonesem, opowiedziała nam Magdalena Kowalik z Fundacji Kosmos.
9: Szykujecie taki, mogę powiedzieć, kolejny rzut akcji sprzątania na forcie, ale ta akcja jest w jakiś sposób wyjątkowa, bo chcecie też zatrzymać mieszkańców Torunia na trochę dłużej przy tym forcie i to nie tylko jeśli chodzi o zwiedzanie. Co czeka nas w najbliższą niedzielę?
13: W najbliższą niedzielę czeka nas sprzątanie, oczywiście, także zabrać trzeba dobry humor o godzinie 16. Później mamy oprowadzanie, będzie nas oprowadziła Anna Lamers i Janusz Pokrzywnicki. Jeszcze mamy w zanadrzu ognisko z kiełbaskami. Chcielibyśmy Was namówić, żeby zostać trochę dłużej z nami jako wolontariusz, ewentualnie na późniejsze realizowanie projektu.
9: To czeka nas w najbliższą niedzielę, ale ja chciałam zapytać jeszcze o rolę społecznego opiekuna zabytków, no bo gdzieś tam podskórnie chcielibyście, żeby takich osób na Forcie Jakuba pojawiło się więcej.
13: Jeżeli zostaną z nami osoby na trochę dłużej, to też dostępne dla całej reszty będą wykłady podstawy konserwacji. Będzie wykładała dr Anna Zaręba. Będzie również wykładała dr Katarzyna Krynicka-Schreder. Bardzo ciekawe będą wykłady związane z konserwacją zabytków, z w ogóle z zabytkami, jak one wyglądają, czym się różnią. No po prostu warto przyjść. Oprócz tego będzie też spacer tak zwany badawczy, na którym można się jeszcze bardzo dużo o wiele dowiedzieć. A jako opiekun społeczny to już dla chętnych. Jeżeli ktoś by miał jakąś ochotę, to wtedy jest taka możliwość na opiekuna społecznego zabytków.
9: A kto takim opiekunem może zostać? Oprócz tego, że musi być to osoba, która chętnie przyjdzie i będzie uczestniczyła we wszystkich wykładach, które przewidzieliście do tak naprawdę połowy października.
13: Praktycznie wszystkie pełnoletnie osoby. Jak najbardziej od 18 lat wzwyż.
5: każdy.
9: A jakaś wiedza historyczna jest potrzebna, czy wszystkiego dowiemy się na miejscu? Jak to wygląda?
5: Bardzo dużo dowiemy się na miejscu. Fajnie by było, jeżeli ktoś to robi z zamiłowania, bo to już wtedy zamiłowanie i wszystko razem wzięte jakoś tak wszystko scala.
9: Co potem taki, jeżeli załóżmy, mamy osobę, która takim społecznym opiekunem zabytków w przypadku Fortu Jakuba się staje, to co taka osoba potem robi? Co się z nami dzieje potem?
5: Zostajemy na Jakubie razem z nami, wesołą ekipą, ale uczymy się, jak konserwować, jak zachowywać się, jeżeli znajdziemy cokolwiek, bo nieraz pod farbami można coś znaleźć, nieraz jak się odkopuje, jak do tego się zabrać, jak to zabezpieczyć, jak wyczyścić i jaka to epoka mniej więcej. Przez drzwi też dr Anna Zaremba jest konserwatorem, więc też można bardzo dużo się dowiedzieć o historii danych przedmiotów, zapytać. Także ogólnie bardzo, bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo wszystkiego. No, nie ukrywam, że na Jakubie nieraz wychodzą malowidła czy jakieś inne nowe rzeczy, więc naprawdę warto.
9: No właśnie Fundacja Kosmos, z tego co ja kojarzę, od 1 maja jest fundacją, która opiekuje się tym fortem. Czy właśnie takie ciekawostki udało się od tego czasu odszukać spod, no co tu dużo mówić, gruzów, które tam stacjonowały?
5: Tak, mamy trochę ciekawostek. No na chwilę dzisiejszą trochę więcej z PRL-u wyciągamy. Sami mieszkańcy też do nas przychodzą, opowiadają różne historie i to jest na przełomie lat 50. do 2000, któregoś tam do, nawet do ostatnich lokatorzy. Także też ciekawe anegdotki. Od jednej pani usłyszeliśmy, że żołnierz w nocy chodzi i stuka. Gdzie indziej znowu znaleźliśmy okienka, nie okienka, malowidła żeśmy znaleźli. Okienka strzelnicze żeśmy wydobyli, także schody, które były ukryte za ścianą. No różne, różniste i jeszcze jest wiele, wiele do zobaczenia tam i dla nas też do odkrycia, czego jeszcze nie odkryliśmy.
9: Więc my jako tacy opiekunowie społeczni też będziemy mogli być jak taki Indiana Jones, trochę lokalny.
5: Tak, tak, jak lokalny Indiana Jones. Naprawdę jest tam dużo do odkrycia, dużo zagadek, tak samo jak i klatek schodowych i z tyłu fortu i z przodu fortu. Naprawdę jest od groma, więc jest co odkrywać.
9: Też od maja, odkąd Fundacja Kosmos zajmuje się fortem, cyklicznie prowadzicie akcje i sprzątania, i odwiedzania fortu. Czy udało się już gdzieś tam nawiązać taką społeczność, która wokół tego fortu się skupia, która no, chce, żeby tak społecznie sprawić, żeby to miejsce po prostu wypiękniało i żeby było tym belwederem nie tylko z nazwy takiej potocznej?
5: No, belweder to jest nazwa potoczna, ale tak, od 1 maja mamy taką stałą ekipę, która sprząta gdzieś tam jakimiś innymi znajomościami i każdy gdzieś tam wciąga kogoś. Każdy z nas wie mniej więcej co robić, w tym co się najlepiej czuje, żeby nie było nic na siłę, ale tak, mamy fajną taką ekipę i zachęcamy wszystkich, żeby do nas po prostu dołączyli.
9: A gdyby właśnie ktoś chciał dołączyć w najbliższą niedzielę i na sprzątanie, na zwiedzanie, na ognisko, to w jaki sposób przede wszystkim do tego sprzątania się przygotować w praktyczny sposób? No bo na forcie różne niespodzianki mogą się pojawić.
5: Przede wszystkim wziąć ciuchy, założyć takie, że można się pobrudzić, bo na pewno czystym się nie wyjdzie. Wziąć dobry humor, zapakować nawet podwójną dawkę i po prostu przyjść. Rękawiczki, sprzęt i tak wszystko mamy na miejscu. Tylko przyjść. Po prostu. Do ogniska mamy, będziemy mieli również przekąski, także kiełbaski, więc spokojnie można przyjść z nami, porozmawiać później, pośmiać się.
9: A jeżeli ktoś nie ma po prostu możliwości, żeby przyjść w najbliższą niedzielę, ale chciałby w wykładach, o których wspominałaś, uczestniczyć lub też w jakiś sposób no, zostać takim społecznym opiekunem zabytków, czy można dołączyć w każdej chwili, jak to wygląda z waszej strony?
5: Fajnie by było, żeby przyszedł w tą niedzielę, a jeżeli naprawdę już wyjdzie, że ktoś nie może, po prostu odezwać się do nas przez stronę na Facebooku. Zawsze ktoś z nas odpisze i z miłą chęcią przyjmie.
16: SK Śląska, Toruń News.
21: Marta Łazarska, zdobione wydmuszki to nie tylko polska tradycja. To pokazuje Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Na wystawie w Arsenale możecie zobaczyć ponad 1200 obiektów, które zebrali w swojej kolekcji Aleksandra i Arkadiusz Bielicowie. Artyści pisankarze z Częstochowy mają w swoich zbiorach niezwykłe eksponaty. Od pisanek batikowych przez takie zdobione materiałami ceramiczne, ołowiane, a nawet w kształcie zegarka. W przestrzeni wystawy w Toruńskim Muzeum Etnograficznym opowiedziała nam o kolekcji jej kuratorka Hanna Łopatyńska.
14: Znajdujemy się w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Jesteśmy w Arsenale i w Arsenale znajdziemy wyjątkową wystawę. Myślę, że nawet tych, którzy znają tradycję pisanek w Polsce, może zaskoczyć to, co udało się zebrać na tej kolekcji tutaj właśnie w Muzeum w Toruniu.
15: Faktycznie kolekcja jest wyjątkowa. Przez prawie 30 lat była tworzona przez jej właścicieli. Znajdują się w niej nie tylko pisanki wykonane przez panią Aleksandrę i pana Arkadiusza Beliców, czyli właścicieli kolekcji, ale również zebrane przez nich podczas wyjazdów, kontaktów z pisankarzami i z pisankarkami z całej Polski i z zagranicy. Także kolekcja jest bardzo bogata, różnorodna i pokazuje, jak duża pomysłowość i wyobraźnia cechuje artystów, którzy zajmują się pisankarstwem.
14: Gdybyśmy też mogły zdradzić, ile tych pisanek znajdziemy tutaj na tej wystawie, bo muszę przyznać, że jest tego sporo.
15: Cała kolekcja liczy około 1500. Tutaj na naszą wystawę nie wszystkie udało się zaprezentować. Jajek jest 1230. Mówię jajek, ponieważ na wystawie można oglądać nie tylko pisanki, czyli jajka zdobione różnymi technikami, ale jest również 43 jajek naturalnych, niebarwionych, rozmaitych ptaków, od jajek zeberek, czyli tych najmniejszych, po jajka strusie. Jest jedno jajko krokodyla. Także jak gdyby chcemy pokazać ten materiał podstawowy, który służy do tworzenia pisanek.
14: My jak słyszymy słowo pisanka, to widzimy takie kolorowe jajeczko w koszyczku, a tutaj na tej wystawie widzimy naprawdę kawał sztuki, kawał kunsztu. Właśnie nie wiem, jak nazwać osoby, które tworzą te pisanki.
15: To są na pewno artyści,

0: kulturą ludową. I tutaj jeszcze warto też dodać, że tradycyjnie pisankami nazywa się jajka zdobione techniką batikową, tak? Czyli takie jajka, na których pisze się woskiem wzory, a następnie się te jajka farbuje i te woskowe wzory się usuwa. Natomiast my tutaj pokazujemy jajka zdobione przeróżnymi technikami, które nie są tak faktycznie pisankami, no ale tutaj w tytule po to, żeby się nie zaciemniać obrazu, cała ta kolekcja jest nazwana kolekcją pisanek.
1: Mówiła Pani o różnych formach tych jajek, które mamy i różnego pochodzenia, ale też możemy zobaczyć, jak na różne sposoby te jajka są zdobione, bo tak jak wspominałyśmy, to nie tylko malowanie, ale to też często szydełkowanie, to zabawa z formą taką już nawet tkaniną, z drutem, no naprawdę wszystko.
0: Tak, i to zależy od kraju. Tak jak w Polsce jest tych technik bardzo, bardzo wiele i są one różnorodne i na przykład jest bardzo rozbudowana technika aplikacyjna, czyli polega na naklejaniu na przykład wycinanek malutkich, czy to są takie tradycyjne wycinanki ludowe, łowickie, czy takie w czarnym kolorze miniaturowe wycinanki, które znamy z kultury niemieckiej, czy wykonywane na szydełku jakieś kwiatki, czy suszone rośliny również, czyli technika aplikacyjna jest bardzo popularna w Polsce, ale są takie techniki, które wiążą się konkretnie z krajami, które na przykład u nas w Polsce nie są spotykane i właśnie do takich technik należy, tak jak tu Pani powiedziała, dekorowanie drutem miedzianym, to są w ten sposób powstają pisanki na Słowacji, w Czechach. I bardzo ciekawe są pisanki okuwane ołowiem, spotykane również na Słowacji, na Węgrzech, wykonywane przez kowali. I teraz my tu pokazujemy pisanki kurze w ten sposób dekorowane, ale popularne są również na Węgrzech pisanki strusie dekorowane ołowiem i nawet jedna z takich pisanek jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, właśnie taka pisanka, na której umieszczono ponad 1000 małych podkóweczek. Czyli to są bardzo takie zaskakujące dla nas techniki, a w tych akurat krajach są w ten sposób dekorowane pisanki są uznawane za jak najbardziej tradycyjne.
1: Tutaj Pani już wspomniała o kilku krajach, z których mamy te pisanki do zobaczenia w muzeum w Toruniu, ale jest ich więcej, bo to nie tylko Słowacja, nie tylko Węgry, są też bardziej odległe zakątki świata.
0: Bardziej egzotyczne, tak. No, duże zainteresowanie wzbudzają pisanki z wyspy Bali, pisanki malowane, tak jak tutaj u nas w Polsce te pisanki głównie się kojarzą ze świętami Zmartwychwstania, no to na Bali również mają te pisanki taki wymiar religijny, ponieważ w mitologii hinduskiej mowa jest o jaju, które pływało na praoceanie i z tego jaja właśnie po rozpadnięciu się na dwie części z tego jaja powstało niebo i ziemia. Czyli to jajo jako początek życia funkcjonuje w różnych religiach, w różnych kulturach i właśnie stąd ta tradycja zdobienia jajek również w tych krajach azjatyckich jest żywa. I tylko, że na tych jajkach na Bali troszeczkę inna ornamentyka jest. Są postacie z mitologii tego typu puzderka, były upominkami, które panny przygotowywały dla wybranych kawalerów. Są jajka, których inspiracją były prawdopodobnie jajka Fabergé, czyli takie puzderka zdobione drogocennymi, oczywiście w cudzysłowie, kamieniami na przechowywanie jakiejś na przykład biżuterii. Czyli jest bardzo dużo takich, no nie wiem czy bardzo dużo, ale sporo takich przedmiotów wykonanych z jajek albo inspirowanych, bo nie jestem pewna, czy to na pewno wszystko jest z naturalnych wydmuszek. Być może czasami są to jajka z innych materiałów, ale na pewno są to jajka.
1: Też na wystawie będziemy mogli dowiedzieć się nieco więcej o samej kolekcji, bo mamy autorów tych kolekcji w formie filmu. Mamy też film, który pokazuje nam, jak niektóre zdobienia zrobić.
0: Jest jeden film, w którym Państwo Belicowie opowiadają o technikach, ponieważ duże zainteresowanie zwiedzających wzbudzają jajka wykonywane techniką wytrawiania. I właśnie na jednym z filmów pan Arkadiusz dokładnie tłumaczy, jak zrobić takie jajko wytrawiane. To jest bardzo skomplikowana procedura i długotrwała praca nad taką pisanką. Na wernisażu na przykład spotkałam się z takimi opiniami, że ludzie oglądający wystawę byli przekonani, że te duże strusie z pisanki zrobione z tą techniką wytrawiania, że one są z jakiegoś tworzywa sztucznego zrobione. I dopiero jako

0: wyjaśnia, w jaki sposób taką pisankę można zrobić, no dopiero do nich dotarło, że nie, to rzeczywiście jest wszystko zrobione z wydmuszek. Na końcu również można obejrzeć film, gdzie Arkadiusz zdobi pisankę techniką wypukłego wosku. To jest też bardzo ciekawa technika, popularna i w Polsce, i również w innych krajach, na przykład w Rumunii tego typu pisanki bardzo misternie wykonane są spotykane. I też na tej pisance, którą on tam wykonuje, tutaj u nas na filmie, zdobi w ornamentykę popularną na pisankach huculskich, ponieważ te pisanki huculskie są, no, właścicielom kolekcji są szczególnie bliskie. Ich sporo wykonują właśnie pisanek inspirowanych tą sztuką huculską. Także i właśnie taka, dlatego z tego względu taką pisankę właśnie inspirowaną sztuką huculską wybrałam na nasze materiały promocyjne, która jest taką wizytówką całej wystawy.
1: SK Torun.
2: No ja muszę przyznać, że też nie dowierzałam, że niektóre te pisanki nie są wydrukowane w jakiejś drukarce 3D, bo to w jaki sposób to misternie jest zrobione, zdobione, wycinane. No i też pamiętajmy, że cały czas mówimy o materiale bardzo kruchym, o jajku, a tutaj ten materiał jest po prostu w sposób przepiękny potraktowany.
0: Tak, zwłaszcza kruchość jest szczególnie doceniana przy pisankach grawerowanych. Otworki, one wyglądają tak, jak gdyby były z takiej nakrochmalonej koronki wykonane. Te otworki, ten ażur w tych wydmuszkach wykonywany jest na przykład wiertłem dentystycznym, czy są używane takie mini wiertarki, które modelarze pewno wykorzystują przy robieniu takich miniaturowych jakichś drobiazgów. Przy tej gablocie z tymi właśnie pisankami grawerowanymi wydmuszkami to jest właśnie największe takie niedowierzanie, że można to zrobić własnymi rękoma. No, ale trzeba mieć duży talent, żeby coś takiego zrobić.
2: Czy panią też jako kuratorkę tej wystawy zaskoczył jakiś obiekt albo coś przykuło szczególnie pani uwagę? No i też drugie pytanie, które się też z tym wiąże, to czy ta wystawa, taka forma wystawy też długo w pani głowie chodziła, czy to taki bardziej spontaniczny pomysł?
0: Na pierwsze pytanie trudno mi wybrać jedną taką pisankę, bo to w każdej gablocie praktycznie jest coś takiego, co rzeczywiście wzbudzało zdziwienie i ponieważ tutaj my w zbiorach w mojej kolekcji muzealnej mamy tylko pisanki polskie, tak, czyli te pisanki i raczej takie tradycyjne, oczywiście też pozyskujemy współczesne jakieś pisanki tworzone nowymi technikami, ale no nie gromadzimy w tego w jakiejś takiej wielkiej ilości, no bo nie sposób po prostu mieć wszystkich technik w zbiorach. Trudno byłoby mi się zdecydować, żeby wybrać tę jedyną. A jeśli chodzi o sam pomysł, to pomysł nie wyszedł od nas, tylko wyszedł od właścicieli kolekcji, ponieważ państwo Belicowie przyjechali może ze 2 lata temu do nas na kiermasz, ponieważ to oni nie tylko są właścicielami, ale również tworzą pisanki, tak jak mówiłam. I wtedy jakoś tak się od słowa do słowa z dyrektorem porozmawiali i właśnie padła z ich strony ta propozycja, że mogliby swoją kolekcję u nas pokazać. Kolekcja nie była tak bardzo popularna, bo 12 lat temu była pokazywana pewno w mniejszym zakresie, no bo to jeszcze nie była tak bogata ta kolekcja w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Na jakichś takich mniejszych wystawach w Polsce, na jakichś takich wystawach pisankarskich gdzieś tam na jakichś targach, głównie w Niemczech, ale takiej wystawy ładnej, aranżacyjnie, że już tak się pochwalę, i tak starannie przygotowanej, no to z tego, co Państwo Belicowie mówili, to jeszcze nie mieli, także sprawiliśmy im wielką radość, stwarzając właśnie taką przestrzeń, żeby uwypuklić piękno tych ich zbiorów.
2: Tym bardziej zapraszamy do oglądania nie tylko pięknych, ale też misternie zdobionych pisanek, które myślę, że też mogą nas jako osoby odwiedzające nauczyć trochę cierpliwości, albo przynajmniej pokazać, że ta cierpliwość popłaca i wychodzi z tego coś pięknego. Tym bardziej, że wystawa, no będziemy mieli całkiem sporo czasu, żeby do niej zajrzeć tutaj w Muzeum Etnograficznym.
0: Wystawa będzie dostępna do końca sierpnia. Zależało na tym, ażeby jeszcze tu turyści, którzy przyjadą do nas w czasie wakacji, mieli okazję tę wystawę zobaczyć. No bo, tak jak powiedziałam, wystawa pisanki, no oczywiście wiadomo, że największą popularnością cieszą się w okresie wielkanocnym, przed Wielkanocą, ale należy na nie spojrzeć jako na dzieła niezależne od świąt i stąd nic nie stoi na przeszkodzie, żeby można je oglądać przez dłuższy czas. Zresztą istnieją różne muzea pisanek, między innymi w Ciechanowcu czy w Kołomyli, gdzie pisanki można oglądać przez cały rok.
2: A wystawę w Muzeum Etnograficznym w Toruniu możecie odwiedzać do 30 sierpnia.
3: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
1: SK Music News.
3: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. To I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
1: SK Music News.
3: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i hicie etc. na disco.
4: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
3: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
5: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam ja już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I śpiewałam się piosenką Taylor Swift, Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak. Say you remember me, standing in a nice dress, da-da-da. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót. Więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w sześciu kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
5: To prawda.
6: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know, Mark.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja Ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Dzięki.

0: lepszego. A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: Za uwagę. News. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu Męskiego Grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień dobry, cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak. No i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no, mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
0: Okej. Okay.
2: Super, no ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawa.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie, wszyscy się zmieścicie.
2: Super,
1: ale rzeczywiście on jest taki nocny, troszeczkę jak Obejmuje noce zresztą, to jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu, bo lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich na drogach.
1: Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać. Dobra.
1: Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Dwie pieczenie na jednym
1: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu. Ta premiera w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
4: To jest, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol?
4: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moją kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
4: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
4: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on dosłuchał tego głośno. Ten, właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe. Ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. No mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy, było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to jest dość zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlet, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej. Więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo, teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego, zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfon. Shakira i Daj Daj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
2: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. No bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka. Ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w Eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
2: SK Music News.
0: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
3: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
0: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
3: Tak
0: kobiece.
3: Mistrzostwa Świata U20 FIFA będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
0: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju,
3: tak jest.
0: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
3: No surprise, surprise!
0: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
3: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn Jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie waka waka, daj daj, a tu mamy Jejejo.
3: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom.
3: Tak jest.
0: Też.
3: Yes.
0: A ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
3: z piłką? Nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
3: Tak jest. Na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
2: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze będzie pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO powspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Pamiętam doskonale, to było w liceum, moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub. I gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
0: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
4: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen. Myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor. Ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

0: Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'a, a właśnie solowa Freddiego, Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice, również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami, jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczy moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit.
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi. No.

0: piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć i ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Westę swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię. Ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę, pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakiś piosenek. I jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona i rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, ej, zaraz, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz, puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy SK po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: SK Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu SK. W czwartkowe wieczory po 23:00 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, jak teraz, co się zmieniło?
4: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni i jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta. Cała. Nazywa się Etiudy na pianino, właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abra Dab, Wona, OST.

0: naprawdę poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
1: Trochę ich sprawdzałeś.
0: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie... ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
1: Czyli żeby nie wszystko...
0: Żeby go obracać,
1: próbować różnych rzeczy.
0: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też, czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać. W 2000 właśnie chyba 15 jakimś, czy 12. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
1: Nowy kawałek jaki jest?
0: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku, czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
0: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: AI.
0: No.
1: Czyli jesteś taki sentymentalny.
0: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
0: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
0: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
0: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino

0: No, było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony, i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
0: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
0: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz. Wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
1: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
0: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
0: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
0: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
1: No to kto pojawi się na tym koncercie?
0: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim, czyli legendarna paktofonika. Oscar 83, czyli połowa problemu. Cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
1: No to bardzo mocny skład nam się.
0: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
1: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
0: Serdecznie zapraszam.
2: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
2: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.
4: No i mamy, my, Radio SK, niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo, i to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez Końca, a niebawem będą kolejne nowości.
5: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez Końca.
4: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, na wszystkie eskowe koncerty, jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś porzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK i już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało, jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram se losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, wow, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie. To jest radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie, gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczuć.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego. Radio
2: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piąka, cukru, brak. Duda,
3: Duda, Day. Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Szukasz stabilizacji i pewnej wypłaty? Firma Zamef zatrudnia od zaraz. Mamy dla Ciebie stałe zatrudnienie. Dołącz do naszego zespołu jako mechanik samochodów ciężarowych i dostawczych lub mechanik hydrauliki siłowej. Szukamy również plakaciarzy z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewniamy świetne warunki i stałą pracę na lata. Nie czekaj, zadzwoń już teraz pod numer 502 569 876. Zamef. Twoja bezpieczna przyszłość zawodowa.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
8: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenie do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela. Wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
5: Toruń na czasie.
6: Marta Łazarska, kilka propozycji na niedzielę w Toruniu. Jest okazja, żeby się poruszać na przykład podczas rolkarskiej akademii jazdy. To przy Skarpie. Bezpłatne zajęcia dla osób, które chcą zacząć przygodę z rolkami albo które chcą poprawić swoją technikę jazdy. To moja pierwsza propozycja. Druga to piknik rodzinny ze sztuką Ciepło Cieplej CSW. W planie warsztaty rękodzielnicze, koncert, a także Familiada, czyli quiz wiedzy o filmach.
7: Muzyką się żyje.
8: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
9: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
10: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
9: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w oferze leśnej. Tam taki wielki.
10: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
8: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
10: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego
9: Oczywiście
10: robić.
9: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaku,
10: tak,
9: bo ich
10: tak,
9: było jak najmniej.
8: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Erga Arenie w Trójmieście i Taurun Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 i to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii i Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek. Chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy, biznesowy

0: Najnowsza propozycja od Margaret, prima ballerina w Radiu SK, bo gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy, jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają, jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata i w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Swedish House Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Rykeli. Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
14: I po reklamie.

nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni, za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8-L, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko przed koncertem w Stanach. Wydałam nowy singiel Cicho Szach, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tom pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruściak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o tę Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
16: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
15: Mm-hmm.
16: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
15: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. W Radiu SK już teraz gramy.

Sandra Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, tylko kochaj mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie. Jakieś takie wyższe obroty podkręciła. Dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel. A już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo, oczywiście Sanach na stadionach, koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer Cichosza i moi drodzy, jest się czym zachwycać. Nie oszukujmy się. Sanach, Cichosza, Westy już teraz.

0: z kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z You Spin Me Round. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku BMO, bo taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady: kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
7: I po reklamie.

jest Radio SK, to są hity na czasie, Alex Warren i Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, może głosówką, czekam, a może też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła, zmianka, cukru, brak, Duda, Duda Day.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa. Nowa by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Toruń na czasie.
14: Marta Łazerska, jeszcze dziś kolejna okazja na to, żeby zajrzeć do domu Mikołaja Kopernika. Taka okazja o godzinie 13.15. Okazja nie tylko, żeby poznać historię astronoma, ale i epokę, w której żył. A o 15.00 okazja, żeby poznać opowieści familijne, tajemnice toruńskiego dębu, które zaprezentuje nam Teatr Miejsca, od kucharza Jordana po plagę żab.
15: Muzyką się żyje.
16: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Bezkowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
17: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
18: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
17: Warto było.
18: Tak, teraz z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
16: Kuba i Kuba przestoją wakacje, bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem jeden najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, o co chodzi, czy Japsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sombr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sombr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że ja mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls. Będzie Sombr, będzie Dua Lipa i The Baby. Będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie, wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża, to jest co inne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zdobyłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli ESK w Radiu ESK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w ESCE i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
13: I po reklamie.

0: posłonej swojej Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Matka, tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali. Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz Zdrójczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z nami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie, lusterka wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawić.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci

0: siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Łukasz Zujczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak,
1: Duda, Duda Day. Pani Barbaro, niech pani posłucha!
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Wyjazd na maksa.
8: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22.00 w TTV.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
17: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
16: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cym. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
18: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
19: Już tak. Podrósł nawet kilka centymetrów.
18: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
19: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
16: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
19: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
18: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
16: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Duńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.
3: Chyba złość

0: To się nazywa uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Eska.

to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: I po reklamie.
13: Toruń na czasie.
14: Marta Łazarska, już dziś na godzinę 16 możecie ruszyć na Fort Jakuba. Tam okazja nie tylko, żeby ruszyć ze sprzątaniem, mile spędzić czas na zwiedzaniu, ale i dowiedzieć się nieco więcej, jak zostać społecznym opiekunem fortu. Oczywiście do tego ognisko z kiełbaskami. A w następną niedzielę 9 święto chełmińskiego przedmieścia. Między innymi animacje dla dzieci i dorosłych, zajęcia sportowe, warsztaty, wydarzenia poświęcone historii tej dzielnicy.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
16: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam.
16: Co ty tutaj robisz?
17: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
16: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
15: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
18: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin Van Buuren w Radiu SK, to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Gdy

0: Wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie. Nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
8: I po reklamie.

nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: worth it. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: i z ław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
4: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
3: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
5: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Eska. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio,

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia, teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale, sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego robaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

U nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na sk.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Fajny ten mój samochód.

0: Bez zarzutów, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: I po reklamie.
10: Toruń na czasie.
11: Marta Łazarska już dziś o godzinie 17 w auli UMK. Piosenki to, czyli repertuar Osieckiej, Młynarskiej, Przybory i Kofty, które to zaprezentują nani aktorzy i wokaliści, między innymi Hanna Śleszyńska, Zbigniew Zamachowski czy Olga Bończyk. To o godzinie 17, a o 16.30 już jutro kolejna odsłona filmowych poniedziałków. Wrzesień w kinie Artus poświęcony filmom W krzywym zwierciadle. Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
12: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
11: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
13: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela, dzisiaj wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. Słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
16: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
17: O Boże, co byście tu zrobili?
18: Czy możemy zwolnić go?
19: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
18: Michel, ty jesteś już mój asystent.
16: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
20: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
21: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
22: To będzie ostatnia reklama. Pan Rębiszewski?
23: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
24: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie. SK.

Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.

0: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
16: This is the most positive part of the year for me.
15: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową, Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
17: Go! Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
18: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
15: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
19: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

zawsze kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to okay. Co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodnie od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Marian, jaki laptop jest top?
10: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
11: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
17: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
22: Duży jasna maksa.
21: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
23: I po reklamie.
24: Skarż.

na Eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu Eska. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Tutaj szybko! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
20: I po reklamie.
21: Toruń na czasie.
22: Marta Łazerska, jeżeli chcielibyście z przytupem zakończyć ten weekend w Toruniu, no to odsyłam Was do Kombinatu Kultury. Tam koncert grupy Cochise, która to prezentuje twórczość rockową, grunge'ową, te mocniejsze brzmienia, to w ramach swojej trasy Hall. A w poniedziałek o godzinie 19 możecie ruszyć na stand-up Syn mojego taty w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki od Nowa ze swoim programem Popis.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
24: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
23: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marcin.

Piniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda, day.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, To z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę.

0: Ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: I po reklamie.

0: Eskatoru. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: I po reklamie.

0: News. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi Dzimek i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
1: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
2: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
1: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
2: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino i na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała, nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
1: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abrada, Błona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
2: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
1: Trochę ich sprawdzałeś.
2: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół, żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
1: Czyli żeby nie wszystko...
2: Żeby go obracać,
1: próbować różnych rzeczy.
2: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, ale te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12 i to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
1: Nowy kawałek jaki jest?
2: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku, czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
2: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: AI. No. Czyli jesteś taki sentymentalny.
2: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
2: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
2: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
2: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
2: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
2: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
2: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
2: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
2: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
1: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
2: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
2: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
2: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
1: No to kto pojawi się na tym koncercie?
2: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
1: No to bardzo mocny skład nam się.
2: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
1: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
2: Serdecznie zapraszam.
0: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
0: Oskar Sims, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK. News. Shakira i Dajdaj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
3: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. Bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka. Ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w Eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
3: SK Music News.
0: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
4: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
0: Mundial za nami. Ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody kobiece.
4: Tak, Mistrzostwa Świata U20, FIFA będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
0: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju,
4: tak jest.
0: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
4: No surprise, surprise!
0: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
4: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie waka waka, daj daj, a tu mamy jejejo.
4: Yes. Właśnie. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom
4: tak jest.
0: Też. A
4: jest.
0: Ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
4: z piłką? Nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
4: Tak jest, na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
3: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze Będzie Pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój Pierwszy Raz.
3: Mój Pierwszy Raz.
0: Mój Pierwszy Raz na scenie.
5: Pamiętam doskonale, to było w liceum. Moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
0: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
5: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen. Myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor. Ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach. Wow.

0: Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Freddiego, Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami i jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczy moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO, to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie, przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit?
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi.

0: Piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć i ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Wesce swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię. Ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę. Pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to był okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakichś piosenek. Jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona i rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, ej, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy SK po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: SK Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu SK. W czwartkowe wieczory po 23:00 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu męskiego grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje noce, a to za sprawą solowej twórczości. I wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień
1: do
0: dobry,
1: studia.
0: Cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak, no i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super,
1: ale rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
1: na drogach. Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej. Okay.
0: Dwie pieczenie na jednym
1: jak
0: ogniu.
1: Jak kampania wyborcza po prostu. Ta premiera w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
4: To jest, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
4: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
4: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że bo słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka, ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon

0: tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mama coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba miałem wrażenie, że każdy zna. A to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż. I bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo, teraz już wiem, jak bym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego, zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu, to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło, więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. To I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi-dabadai nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu

0: Było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
2: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
3: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt też szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten sposób. Zoru błahy.
2: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mary Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: lepszego. A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: Za uwagę.
2: Eska Toruń News.
3: Marta Łazarska, zdobione wydmuszki to nie tylko polska tradycja. To pokazuje Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Na wystawie w Arsenale możecie zobaczyć ponad 1200 obiektów, które zebrali w swojej kolekcji Aleksandra i Arkadiusz Bielicowie. Artyści pisankarze z Częstochowy mają w swoich zbiorach niezwykłe eksponaty. Od pisanek batikowych przez takie zdobione materiałami ceramiczne, ołowiane, a nawet w kształcie zegarka. W przestrzeni wystawy w Toruńskim Muzeum Etnograficznym opowiedziała nam o kolekcji jej kuratorka Hanna Łopatyńska.
4: Znajdujemy się w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Jesteśmy w Arsenale i w Arsenale znajdziemy wyjątkową wystawę. Myślę, że nawet tych, którzy znają tradycję pisanek w Polsce, może zaskoczyć to, co udało się zebrać na tej kolekcji tutaj właśnie w Muzeum w Toruniu.
5: Faktycznie kolekcja jest wyjątkowa. Przez prawie 30 lat była tworzona przez jej właścicieli. Znajdują się w niej nie tylko pisanki wykonane przez panią Aleksandrę i pana Arkadiusza Bieliców, czyli właścicieli kolekcji, ale również zebrane przez nich podczas wyjazdów, kontaktów z pisankarzami i z pisankarkami z całej Polski i z zagranicy. Także kolekcja jest bardzo bogata, różnorodna i pokazuje, jak duża pomysłowość i wyobraźnia cechuje artystów, którzy zajmują się pisankarstwem.
4: Gdybyśmy też mogły zdradzić, ile tych pisanek znajdziemy tutaj na tej wystawie, bo muszę przyznać, że jest tego sporo.
5: Cała kolekcja liczy około 1500. Tutaj na naszą wystawę nie wszystkie udało się zaprezentować. Jajek jest 1230. Mówię jajek, ponieważ na wystawie można oglądać nie tylko pisanki, czyli jajka zdobione różnymi technikami, ale jest również 43 jajek naturalnych, niebarwionych, rozmaitych ptaków, od jajek zeberek, czyli tych najmniejszych, po jajka strusie. Jest jedno jajko krokodyla. Także jak gdyby chcemy pokazać ten materiał podstawowy, który służy do tworzenia pisanek.
4: My jak słyszymy słowo pisanka, to widzimy takie kolorowe jajeczko w koszyczku, a tutaj na tej wystawie widzimy naprawdę kawał sztuki, kawał kunsztu. No właśnie nie wiem, jak nazwać osoby, które tworzą te pisanki.
5: To są na pewno artyści i niekoniecznie artyści ludowi. Nam w Polsce kojarzy się, że pisankarstwem zajmują się starsze lub młodsze panie, bo takie przeważnie przyjeżdżają do nas na nasze kiermasze, które zdobią jajka różnymi tradycyjnymi technikami, takimi jak batik czy technika rytownicza. Natomiast na świecie pisankarstwem zajmują się bardzo różni ludzie. Artyści, którzy na co dzień zajmują się sztuką wysoką, tak jest na przykład w Niemczech. Także pisanka niekoniecznie wiąże się z kulturą ludową. I tutaj jeszcze warto też dodać, że tradycyjnie pisankami nazywa się jajka zdobione techniką batikową, tak? Czyli takie jajka, na których pisze się woskiem wzory, a następnie się te jajka farbuje i te woskowe wzory się usuwa. Natomiast my tutaj pokazujemy jajka zdobione przeróżnymi technikami, które nie są tak faktycznie pisankami, ale tutaj w tytule po to, żeby się nie zaciemniać obrazu. Cała ta kolekcja jest nazwana kolekcją pisanek.
4: Mówiła pani o różnych formach tych jajek, które mamy i różnego pochodzenia, ale też możemy zobaczyć, jak na różne sposoby te jajka są zdobione, bo tak jak wspominałyśmy, to nie tylko malowanie, ale to też często szydełkowanie, to zabawa z formą taką już nawet tkaniną, z drutem, naprawdę wszystko.
5: Tak, i to zależy od kraju. Tak jak w Polsce jest tych technik bardzo, bardzo wiele i są one różnorodne i na przykład jest bardzo rozbudowana technika aplikacyjna, czyli polega na naklejaniu na przykład wycinanek malutkich, czy to są takie tradycyjne wycinanki ludowe, łowickie, czy takie w czarnym kolorze miniaturowe wycinanki, które znamy z kultury niemieckiej, czy wykonywane na na szydełku jakieś kwiatki, czy suszone rośliny również, czyli technika aplikacyjna jest bardzo popularna w Polsce, ale są takie techniki, które wiążą się konkretnie z krajami, które na przykład u nas w Polsce nie są spotykane i właśnie do takich technik należy, tak jak tu pani powiedziała, dekorowanie drutem miedzianym, to są w ten sposób powstają pisanki na Słowacji, w Czechach. I bardzo ciekawe są pisanki okuwane ołowiem, spotykane również na Słowacji, na Węgrzech, wykonywane przez kowali. I teraz my tu pokazujemy pisanki kurze w ten sposób dekorowane, ale popularne są również na Węgrzech pisanki strusie dekorowane ołowiem i nawet jedna z takich pisanek jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, właśnie taka pisanka, na której umieszczono ponad 1000 małych podkuweczek. Czyli to są bardzo takie zaskakujące dla nas techniki, a w tych akurat krajach są w ten sposób dekorowane pisanki, są uznawane za jak najbardziej tradycyjne.
4: Tutaj pani już wspomniała o kilku krajach, z których mamy te pisanki do zobaczenia w muzeum w Toruniu, ale jest ich więcej, bo to nie tylko Słowacja, nie tylko Węgry, są też bardziej odległe zakątki świata.
5: Bardziej egzotyczne, tak. No, duże zainteresowanie wzbudzają pisanki z wyspy Bali, pisanki malowane, tak jak tutaj u nas w Polsce te pisanki głównie się kojarzą ze świętami Zmartwychwstania, no to na Bali również mają te pisanki taki wymiar religijny, ponieważ w mitologii hinduskiej mowa jest o jaju, które pływało na praoceanie i z tego jaja właśnie po rozpadnięciu się na dwie części z tego jaja powstało niebo i ziemia. Czyli to jajo jako początek życia funkcjonuje w różnych religiach, w różnych kulturach i właśnie stąd ta tradycja zdobienia jajek również w tych krajach azjatyckich jest żywa. I tylko, że na tych jajkach na Bali troszeczkę inna ornamentyka jest. Są postacie z mitologii właśnie lokalnej, czy są jakieś rośliny, zwierzęta charakterystyczne dla tej wyspy. I nawet czytałam, że zdarzają się również na pisankach sceny z Kama Sutry, ale akurat na naszej wystawie takich pisanek nie mamy.
4: Ale są na pewno takie elementy, które mogą zaskoczyć, bo pisanka będzie nam się kojarzyła z taką mimo wszystko formą okrągłego jajka, ale ja tak podejrzewam, że są tam takie rzeczy inspirowane pisankami, czyli no już takie bardziej nowoczesne, bardziej abstrakcyjne formy, które są gdzieś tam interpretacją współczesnej pisanki.
5: Tak, czyli jajko jest potraktowane jako tworzywo stworzenia do stworzenia w ogóle dzieła całkowicie, które na pozór nie kojarzyłoby nam się z jajkami. Czyli mamy na przykład mały telefon zrobiony z pisanki, kamerę czy zegarek, który też podobno chodzi. Są jajka, z których zrobiono puzderka z bukiecikami, z włosów, które kiedyś tym uży. To są akurat współcześnie wykonane, ale w XIX wieku tego typu puzderka były upominkami, które panny przygotowywały dla wybranych kawalerów. Są jajka, których inspiracją były prawdopodobnie jajka Fabergé, czyli takie puzderka zdobione drogocennymi, oczywiście w cudzysłowie, kamieniami na przechowywanie jakiejś na przykład biżuterii. Czyli jest bardzo dużo takich, no nie wiem czy bardzo dużo, ale sporo takich przedmiotów wykonanych z jajek albo inspirowanych, bo nie jestem pewna, czy to na pewno wszystko jest z naturalnych wydmuszek. Być może czasami są to jajka z innych materiałów, ale na pewno są to jajka.
4: Też na wystawie będziemy mogli dowiedzieć się nieco więcej o samej kolekcji, bo mamy autorów tych kolekcji w formie filmu. Mamy też film, który pokazuje nam, jak niektóre zdobienia zrobić.
5: To jest jeden film, w którym państwo Belicowie opowiadają o technikach, ponieważ duże zainteresowanie zwiedzających wzbudzają jajka wykonywane techniką wytrawiania. I właśnie na jednym z filmów pan Arkadiusz dokładnie tłumaczy, jak zrobić takie jajko wytrawiane. To jest bardzo skomplikowana procedura i długotrwała praca nad taką pisanką. Na wernisażu na przykład spotkałam się z takimi opiniami, że ludzie oglądający wystawę byli przekonani, że te duże strusie z pisanki zrobione z tą techniką wytrawiania, że one są z jakiegoś tworzywa sztucznego zrobione. I dopiero jak obejrzeli film, w którym pan Arkadiusz tłumaczy, wyjaśnia, w jaki sposób taką pisankę można zrobić, to dopiero do nich dotarło, że nie, to rzeczywiście jest wszystko wszystko zrobione z wydmuszek. Na końcu również można obejrzeć film, gdzie Arkadiusz zdobi pisankę techniką wypukłego wosku. To jest też bardzo ciekawa technika, popularna i w Polsce, i również w innych krajach, na przykład w Rumunii tego typu pisanki bardzo misternie wykonane są spotykane. I też na tej pisance, którą on tam wykonuje, tutaj u nas na filmie, zdobi w ornamentykę popularną na pisankach huculskich, ponieważ te pisanki huculskie są, no, właścicielom kolekcji są szczególnie bliskie. Ich sporo wykonują właśnie pisanek inspirowanych tą sztuką huculską. Także i właśnie taka, dlatego z tego względu taką pisankę właśnie inspirowaną sztuką huculską wybrałam na nasze materiały promocyjne, która jest taką wizytówką całej wystawy.
2: SK Toruń.
4: No ja muszę przyznać, że też nie dowierzałam, że niektóre te pisanki nie są wydrukowane w jakiejś drukarce 3D, bo to w jaki sposób to misternie jest zrobione, zdobione, wycinane. No i też pamiętajmy, że cały czas mówimy o materiale bardzo kruchym, o jajku, a tutaj ten materiał jest po prostu w sposób przepiękny potraktowany.
5: Tak, zwłaszcza kruchość jest szczególnie doceniana przy pisankach grawerowanych. Otworki, one wyglądają tak, jak gdyby były z takiej nakrochmalonej koronki wykonane. Te otworki, ten ażur w tych wydmuszkach wykonywany jest na przykład wiertłem dentystycznym, czy są używane takie mini wiertarki, które modelarze pewno wykorzystują przy robieniu takich miniaturowych jakichś drobiazgów. Przy tej gablocie z tymi właśnie pisankami grawerowanymi, wydmuszkami, to jest właśnie największe takie niedowierzanie, że można to zrobić własnymi rękoma, no, ale trzeba mieć duży talent, żeby coś takiego zrobić.
4: Czy panią też jako kuratorkę tej wystawy zaskoczył jakiś obiekt albo coś przykuło szczególnie pani uwagę? No i też drugie pytanie, które się też z tym wiąże, to czy ta wystawa, taka forma wystawy też długo w pani głowie chodziła, czy to taki bardziej spontaniczny pomysł?
5: Na pierwsze pytanie trudno mi wybrać jedną taką pisankę, bo to w każdej gablocie praktycznie jest coś takiego, co rzeczywiście wzbudzało zdziwienie i ponieważ tutaj my w zbiorach w mojej kolekcji muzealnej mamy tylko pisanki polskie, tak, czyli te pisanki i raczej takie tradycyjne. Oczywiście też pozyskujemy współczesne jakieś pisanki tworzone nowymi technikami, ale no nie gromadzimy w tego w jakiejś takiej wielkiej ilości, no bo nie sposób po prostu mieć wszystkich technik w zbiorach. Trudno byłoby mi się zdecydować, żeby wybrać tę jedną. A jeśli chodzi o sam pomysł, to pomysł nie wyszedł od nas, tylko wyszedł od właścicieli kolekcji, ponieważ państwo Bylicowie przyjechali może ze 2 lata temu do nas na kiermasz, ponieważ to oni no, nie tylko są właścicielami, ale również tworzą pisanki, tak jak mówiłam. I wtedy jakoś tak się od słowa do słowa z dyrektorem porozmawiali i właśnie padła z ich strony ta propozycja, że mogliby swoją kolekcję u nas pokazać. Kolekcja nie była tak bardzo popularna, bo 12 lat temu była pokazywana pewno w mniejszym zakresie, no bo to jeszcze nie była tak bogata ta kolekcja w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Na jakichś takich mniejszych wystawach w Polsce, na jakichś takich wystawach pisankarskich gdzieś tam na jakichś targach, głównie w Niemczech, ale takiej wystawy ładnej, aranżacyjnie, że już tak się pochwalę, i tak starannie przygotowanej, no to z tego, co państwo Bylicowie mówili, to jeszcze nie mieli, także sprawiliśmy im wielką radość, stwarzając właśnie taką przestrzeń, żeby uwypuklić piękno tych ich zbiorów.
4: Tym bardziej zapraszamy do oglądania nie tylko pięknych, ale też misternie zdobionych pisanek, które myślę, że też mogą nas jako osoby odwiedzające nauczyć trochę cierpliwości, albo przynajmniej pokazać, że ta cierpliwość popłaca i wychodzi z tego coś pięknego. Tym bardziej, że wystawa, no, będziemy mieli całkiem sporo czasu, żeby do niej zajrzeć tutaj w Muzeum Etnograficznym.
5: Wystawa będzie dostępna do końca sierpnia. Zależało na tym, ażeby jeszcze turyści, którzy przyjadą do nas w czasie wakacji, mieli okazję tę wystawę zobaczyć. No bo, tak jak powiedziałam, wystawa pisanki, no oczywiście wiadomo, że największą popularnością cieszą się w okresie wielkanocnym, przed Wielkanocą, ale należy na nie spojrzeć jako na dzieła niezależne od świąt i stąd nic nie stoi na przeszkodzie, żeby można je oglądać przez dłuższy czas. Zresztą istnieją różne muzea pisanek, między innymi w Ciechanowcu czy w Kołomyli, gdzie pisanki można oglądać przez cały rok.
3: A wystawę w Muzeum Etnograficznym w Toruniu możecie odwiedzać do 30 sierpnia.
2: SK Toruń News.
1: Renata Grudzińska. Toruń z kolejnymi nowymi tramwajami. Miasto pozyskało na ich zakup środki unijne. Zamówienie zostało złożone, a na ich przyjazd do Grodu Kopernika trzeba będzie poczekać jeszcze kilkanaście miesięcy. O szczegółach umowy mówi zastępca dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Sylwia Cieślak-Wilk.
6: Tabor jest dofinansowany ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. Projekt aplikujący o dofinansowanie tego taboru został złożony do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W tamtym roku wziął udział w konkursie, spełnił wszystkie kryteria, trafił na listę wygranych i w tym roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie. Projekt był wyjątkowo dojrzały, tak, bo zamówienia były w trakcie realizacji, w związku z tym możemy mówić o tym, że tabor jest już u beneficjenta i będzie mógł być rozliczony ze środków unijnych. Bardzo serdecznie gratuluję beneficjentowi, spółce MZK, pozyskania tego dofinansowania w wysokości 40 milionów dofinansowania. Przy tej okazji chciałam również podziękować za efektywną współpracę, nie tylko przy tym projekcie, ale przy wszystkich realizowanych z udziałem Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W tej perspektywie realizujemy razem z miastem i z MZK projekt również infrastrukturalny, warty ponad 220 milionów złotych, jeżeli chodzi o dofinansowanie. Dużo wyższe koszty, jeżeli chodzi o całość inwestycji. Inwestycja będzie polegała na budowie zajezdni w części zachodniej miasta Torunia, również na zakupie, dokupieniu taboru tramwajowego, ale również modernizacji torowisk i budowie nowych elementów torowiska, między innymi tych prowadzących od motoareny do części zachodniej miasta. To w tej perspektywie nasza współpraca z MZK to wieloletnia współpraca. W poprzedniej perspektywie razem z tym beneficjentem zrealizowaliśmy i rozliczyliśmy ze środków unijnych projekt Beat City 2, również projekt, który pozyskał 260 milionów dofinansowania ze środków unijnych.
1: Jak podkreśla prezydent Torunia Paweł Gulewski, nowo zakupione tramwaje to część projektu, który obejmuje budowę nowej zajezdni tramwajowej na zachodzie Torunia.
7: Już Państwo wiedzą, że powoli kończy się etap projektowania zajezdni na zachodzie. Będziemy podchodzić prawdopodobnie jeszcze w tym roku do przetargu na wykonawstwo. No i tu mamy rytm, harmonogram bardzo intensywny na koniec roku 2028, przełom 2028-2029. To jest ten rok, moment, którego planujemy się wyprowadzić, jeśli chodzi o to miejsce, przeprowadzić na zachód Torunia. Tam i o tym też pani dyrektor mówiła, 3 km toru podwójnego, zupełnie nowa trasa odstawcza, no i modernizacja również torowiska w ramach tej umowy i w sumie należy się pochwalić tym, że Toruń poprzez swojego przewoźnika i MZK realizuje inwestycje o wartości ponad 629 milionów złotych, jeśli chodzi o inwestycje, które dotyczą komunikacji miejskiej. W tym 426 milionów złotych to są środki pochodzące ze środków zewnętrznych, czyli dofinansowanie. Także te proporcje są horrendalne, bardzo dobre dla nas, no bo w tych wkładów własnych musimy zabezpieczać tyle, ile powinniśmy w tym momencie. Cieszymy się, front robót jest bardzo duży. Sfinansowanie i dofinansowanie na zakup tych 4 tramwajów z opcji to dla nas kolejna satysfakcja, bo wszyscy wiemy, że pól tramwajów, które mamy jeszcze w tej starej formie, a mianowicie Konstali, to jest około 20 składów podwójnych. Kolejne 4 na takiej zasadzie no, doprowadzą do sytuacji, w której zrezygnujemy z określonej liczby starych Konstali, które nie są przystosowane chociażby do tych warunków pogodowych letnich. Jeśli dobrze pamiętam, obecnie jeździ 26 swingów pesowych w Toruniu. Te 4 uzupełnią pól do 30 i będziemy dalej się zastanawiać, co w kontekście wymiany taboru, no bo jeszcze kilkanaście sztuką stali, chętnie byśmy wymienili. No i tu bardzo dziękuję również, bo są z nami przedstawiciele firmy PESA. No, świetna, wieloletnia współpraca. Mieszkańcy cieszą się, jak zawsze nowy swing niskopodłogowy wyjeżdża, bo to jest komfort, to jest bezpieczeństwo, no i to jest przede wszystkim niezawodność. I bardzo za to Państwu również dziękuję. Za solidność, te 4 tramwaje, o których mowa, które uzupełnią, one będą zlecone, są już w produkcji. A co dalej? Obiecujemy Pani Dyrektor, że z kolejnymi pomysłami, z Panami Prezesami będziemy przyjeżdżać i Toruń zawsze, mam nadzieję, będzie takim dobrym miejscem na mapie tych inwestycji, które po pierwsze, jak się w nie zainwestuje i da dofinansowanie, to po krótkim czasie, warto podkreślić, po krótkim czasie przynoszą satysfakcję i tym, którzy tych dofinansowań udzielają, ale przede wszystkim robimy to wszystko dla pasażerów komunikacji miejskiej. Jak Państwo też wiedzą, zmieniamy model transportu publicznego w Toruniu. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, zupełnie od roku 2000, od stycznia 2027 roku wprowadzamy ten model.
1: Zakupione swingi będą w pełni wyposażone i nie zabraknie w nich m.in. klimatyzacji, mówi prezes zarządu MZK w Toruniu, Zbigniew Weszogrodzki.
8: Informacja, którą dzielimy się z Państwem o zamówieniu kolejnych 4 nowoczesnych tramwajów, jest wynikiem umowy, którą podpisaliśmy już prawie 2 lata, bo 24 sierpnia 2024 roku, na dostawę 4 tramwajów z opcją dostawy kolejnych pojazdów. Partnerem naszym oczywiście jest PESA Bydgoszcz. Jak wynikało z zapisów umowy, kolejne pojazdy mogliśmy zamówić z chwilą pozyskania finansowania na nie. Taka chwila nastąpiła pod koniec czerwca bieżącego roku. W związku z tym korzystamy z prawa opcji i kolejne 4 PESY przyjadą do nas za kilkanaście miesięcy. Będziemy wówczas dysponowani 30 nowoczesnymi tramwajami i na tym nie zamierzamy poprzestać. Dalej będziemy unowocześniali nasz tabor tramwajowy po to, aby spełniać wymagania współcześnie stawiane przez pasażerów publicznego transportu zbiorowego, a więc będą to tramwaje niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, w system informacji pasażerskiej, będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i z punktu widzenia technicznego będą wyposażone, podobnie jak te z bieżącej dostawy, tej, która się zakończyła, w nowoczesne systemy sprzyjające zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. Są to systemy zarówno napędowe, jak i te związane z ich klimatyzacją czy ogrzewaniem.
1: Zamówienie zrealizuje firma PESA Bydgoszcz, z którą Toruń współpracuje od lat, mówi wiceprezes zarządu do spraw finansowych Robert Trafiłowski.
9: Władze Torunia współpracują z PESA Bydgoszcz już od 2013 roku. Dzisiaj po ulicach Torunia jeździ już 26 naszych pojazdów. Ponad połowa taboru miejskiego to tabor PESY Bydgoszcz. Słyszeliście też Państwo o kolejnych 4 pojazdach. No te pojazdy to oczywiście dobrze znany swing bydgoski, PES, który wrósł w tkankę miejską. Ten tramwaj wygląda może tak samo, natomiast to też, o czym Pan Prezes tutaj powiedział, zmiany w układzie napędowym, klimatyzacji, także zmiany w systemie detekcji antykolizyjnym. To są zmiany, które wdrażamy na bieżąco, podążając za trendami, wymogami prawa. Ta technika rozwija się w tym pojeździe i jest dostępna dla mieszkańców Torunia, służy ich bezpieczeństwu i takie wozy dostarczymy, kolejne 4 pojazdy. Tak stało się to już dobrą praktyką, że PESA dostarcza przed terminem zamówienie na opcję kolejnych 4. Mówię o 28 miesiącach. Dostarczymy te wozy do końca 2027 roku. Z uwagą też obserwujemy ambitne plany rozwojowe w mieście, zwiększenie potrzeb komunikacyjnych w lewobrzeżnej części miasta, to też budowa zajezdni, torowiska.
1: 4 tramwaje z opcji będą kosztowały łącznie ponad 45 milionów złotych netto, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ponad 37 milionów.
2: SK Toruń.
1: Renata Grudzińska. Kolejne wielkie sprzątanie na Forcie Jakuba w Toruniu w najbliższą niedzielę. Fundacja Kosmos, która opiekuje się toruńskim belwederem, zaprasza tego dnia także na oprowadzanie i ognisko. A dla tych, którzy chcieliby zostać tam dłużej, jest okazja, aby zostać społecznym opiekunem zabytków. O akcji, ale i o tym, jak zostać lokalnym Indiana Jonesem, opowiedziała nam Magdalena Kowalik z Fundacji Kosmos.
4: Szykujecie taki, mogę powiedzieć, kolejny rzut akcji sprzątania na forcie, ale ta akcja jest w jakiś sposób wyjątkowa, bo chcecie też zatrzymać mieszkańców Torunia na trochę dłużej przy tym forcie i to nie tylko jeśli chodzi o zwiedzanie. Co czeka nas w najbliższą niedzielę?
10: W najbliższą niedzielę czeka nas sprzątanie, oczywiście, także zabrać trzeba dobry humor o godzinie 16. Później mamy oprowadzanie, będzie nas oprowadziła Anna Lamers i Janusz Pokrzywnicki. Jeszcze mamy w zanadrzu ognisko z kiełbasą, obrazkami. Chcielibyśmy Was namówić, żeby zostać trochę dłużej z nami jako wolontariusz, ewentualnie na późniejsze realizowanie projektu.
4: To czeka nas w najbliższą niedzielę, ale ja chciałam zapytać jeszcze o rolę społecznego opiekuna zabytków, no bo gdzieś tam podskórnie chcielibyście, żeby takich osób na Forcie Jakuba pojawiło się więcej.
10: Jeżeli zostaną z nami osoby na trochę dłużej, to też dostępne dla całej reszty będą wykłady podstawy konserwacji. Będzie wykładała doktor Anna Zaręba. Będzie również wykładała doktor Katarzyna Krynicka-Schreder. Bardzo ciekawe będą wykłady związane z konserwacją zabytków, z w ogóle z zabytkami, jak one wyglądają, czym się różnią. No po prostu warto przyjść. Oprócz tego będzie też spacer tak zwany badawczy, na którym można się jeszcze bardzo dużo o wiele dowiedzieć. A jako opiekun społeczny to już dla chętnych. Jeżeli ktoś by miał jakąś ochotę, to wtedy jest taka możliwość na opiekuna społecznego zabytków.
4: A kto takim opiekunem może zostać? Oprócz tego, że musi być to osoba, która chętnie przyjdzie i będzie uczestniczyła we wszystkich wykładach, które przewidzieliście do tak naprawdę połowy października.
10: Praktycznie wszystkie pełnoletnie osoby. Jak najbardziej od 18 lat wzwyż. Każdy.
4: A jakaś wiedza historyczna jest potrzebna, czy wszystkiego dowiemy się na miejscu? Jak to wygląda?
10: Bardzo dużo dowiemy się na miejscu. Fajnie by było, jeżeli ktoś to robi z zamiłowania, bo to już wtedy zamiłowanie i wszystko razem wzięte jakoś tak wszystko scala.
4: Co potem taki, jeżeli załóżmy, mamy osobę, która takim społecznym opiekunem zabytków w przypadku Fortu Jakuba się staje, to co taka osoba potem robi? Co się z nami dzieje potem?
10: Zostajemy na Jakubie razem z nami, wesołą ekipą, ale uczymy się, jak konserwować, jak zachowywać się, jeżeli znajdziemy cokolwiek, bo nieraz pod farbami można coś znaleźć, nieraz jak się odkopuje, jak do tego się zabrać, jak to zabezpieczyć, jak wyczyścić i jaka to epoka mniej więcej. Przez drzwi też doktor Anna Zaręba jest konserwatorem, więc też można bardzo dużo się dowiedzieć o historii danych przedmiotów, zapytać. Także ogólnie bardzo, bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo wszystkiego. No, nie ukrywam, że na Jakubie nieraz wychodzą malowidła czy jakieś inne nowe rzeczy, więc naprawdę warto.
4: No właśnie Fundacja Kosmos, z tego co ja kojarzę, od 1 maja jest fundacją, która opiekuje się tym fortem. Czy właśnie takie ciekawostki udało się od tego czasu odszukać spod, no co tu dużo mówić, gruzów, które tam stacjonowały?
10: Tak, mamy trochę ciekawostek. No na chwilę dzisiejszą trochę więcej z PRL-u wyciągamy. Sami mieszkańcy też do nas przychodzą, opowiadają różne historie i to jest na przełomie lat 50. do 2000, któregoś tam nawet do ostatnich lokatorzy. Także też ciekawe anegdotki. Od jednej pani usłyszeliśmy, że żołnierz w nocy chodzi i stuka. Gdzie indziej znowu znaleźliśmy okienka, nie okienka, malowidła żeśmy znaleźli. Okienka strzelnicze żeśmy wydobyli. Także schody, które były ukryte za ścianą. No różne, różniste i jeszcze jest wiele, wiele do zobaczenia tam i dla nas też do odkrycia, czego jeszcze nie odkryliśmy.
4: Więc my jako tacy opiekunowie społeczni też będziemy mogli być jak taki Indiana Jones trochę lokalny.
10: Tak, tak. Jak lokalny Indiana Jones. Naprawdę jest tam dużo do odkrycia, dużo zagadek. Tak samo jak i klatek schodowych i z tyłu fortu i z przodu fortu. Naprawdę jest od groma, więc jest co odkrywać.
4: Też od maja, odkąd Fundacja Kosmos zajmuje się fortem, cyklicznie prowadzicie akcje i sprzątania, i odwiedzania fortu. Czy udało się już gdzieś tam nawiązać taką społeczność, która wokół tego fortu się skupia, która no chce, żeby tak społecznie sprawić, żeby to miejsce po prostu wypiękniało i żeby było tym belwederem nie tylko z nazwy takiej potocznej?
10: No, belweder to jest nazwa potoczna, ale tak, od 1 maja mamy taką stałą ekipę, która sprząta gdzieś tam jakimiś innymi znajomościami i każdy gdzieś tam wciąga kogoś. Każdy z nas wie mniej więcej co robić, w tym co się najlepiej czuje, żeby nie było nic na siłę. Ale tak, mamy fajną taką ekipę i zachęcamy wszystkich, żeby do nas po prostu dołączyli.
4: A gdyby właśnie ktoś chciał dołączyć w najbliższą niedzielę i na sprzątanie, na zwiedzanie, na ognisko, to w jaki sposób przede wszystkim do tego sprzątania się przygotować w praktyczny sposób? No bo na forcie różne niespodzianki mogą się pojawić.
10: Przede wszystkim wziąć ciuchy, założyć takie, że można się pobrudzić, bo na pewno czystym się nie wyjdzie. Wziąć dobry humor, zapakować nawet podwójną dawkę i po prostu przyjść. Rękawiczki, sprzęt i tak wszystko mamy na miejscu. Tylko przyjść. Po prostu. Do ogniska mamy, będziemy mieli również przekąski, także kiełbaski, więc spokojnie można przyjść, z nami porozmawiać później, pośmiać się.
4: A jeżeli ktoś nie ma po prostu możliwości, żeby przyjść w najbliższą niedzielę, ale chciałby w wykładach, o których wspominałaś, uczestniczyć lub też w jakiś sposób zostać takim społecznym opiekunem zabytków, czy można dołączyć w każdej chwili, jak to wygląda z waszej strony?
10: Fajnie by było, żeby przyszedł w tą niedzielę, a jeżeli naprawdę już wyjdzie, że ktoś nie może, po prostu odezwać się do nas przez stronę na Facebooku. Zawsze ktoś z nas odpisze i z miłą chęcią przyjmie.
2: SK Toruń News.
1: Renata Grudzińska. Ciechocinek chce dołączyć do grona miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chodzi o zespół zabytkowej warzelni soli, od słynnego grzybka, aż potężnie. Podpisano dokument, który rozpoczyna kolejny etap starań. Co zyska uzdrowisko, jeżeli procedura zakończy się sukcesem? Mówi marszałek kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
11: Przede wszystkim prestiż, możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na konserwację, rozwój uzdrowiska i funkcji uzdrowiskowych, no bo tego typu wpis na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego daje nowe zupełnie możliwości promocyjne. Chcemy, aby Ciechocinek nie tylko obsługiwał klientów, pacjentów, kuracjuszy z Polski, ale również się otworzył na Europę i na cały świat. Więc jest ten wpis nam bardzo potrzebny. Wszystkie tego typu miejsca, które mają stempel UNESCO, na pewno są bardziej rozpoznawalne i pod tym względem atrakcyjne również biznesowo. I dlatego to robimy. Poza tym mówimy o unikalnej architekturze, dziedzictwie w skali świata, jeśli chodzi o fabrykę soli, fabryka drewniana, do dziś w nienaruszonym właściwie stanie zachowana. No i jest to dziedzictwo, które powinniśmy chronić przed degradacją, przed jakimiś niepożądanymi zmianami. Wiemy, co się działo niedawno przecież jeszcze w obszarze tężni. Były planowane budowy, jakieś nowe hotele, dziwne rzeczy, które ostatecznie na szczęście udało się uporządkować. Stan własności właścicielem, jak i samorząd województwa tej parceli, baseny, serce całej tej przestrzeni między tężniami będziemy odnawiać. Zrobimy to wszystko pod nadzorem konserwatora zabytku. Właściwie odtworzymy to, jak to wyglądało przed wojną, przed II wojną światową. Tak, mamy plan konserwatorski, mamy plan funkcjonalny, dlatego cieszę się, że pan burmistrz podjął taką decyzję, bo to są wnioski miasta, które my oczywiście wspieramy, popieramy, no bo jesteśmy graczem podstawowym, jeśli chodzi o funkcjonowanie Ciechocinka, bo przecież płuc dawny i dzisiejsze uzdrowisko Ciechocinek, no to jest własność samorządu województwa. Musimy współpracować i bardzo się cieszę z tej właśnie współpracy z panem burmistrzem, bo to drugi etap, już złożenie wniosku do ministerstwa, żeby wejść na listę ministerialną, która zostanie ostatecznie przesłana do Paryża do zaakceptowania, więc jest to bardzo ważny moment i trzymajmy kciuki, aby Ministerstwo Kultury właśnie spośród pewnie licznych innych tego typu pomysłów w Polsce wybrało właśnie Ciechocinek, bo na listę dany kraj członkowski może zgłosić każdego roku tylko jedno zgłoszenie, więc tutaj musimy być skuteczni promocyjnie, także również moje poparcie i samorządu województwa dla tego wniosku pana burmistrza.
1: Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz podkreśla, jak ważne dla naszego regionu są zabytkowe obiekty uzdrowiska.
12: Uważamy, że jest to zabytek na skalę świata, nieporównywalny, drewniany, zabytkowy, do dzisiaj pracujący w niezmienionej formie. Tak jak państwo wiecie, 190 lat uzdrowiska w tym roku jest obchodzone. Fabryka soli działa nieprzerwanie. Bardzo ważny etap, bo to państwo polskie poprzez ambasadę składa ten wniosek bezpośrednio w Paryżu. Z tego miejsca chciałbym panu marszałkowi także podziękować, bo bez jego zaangażowania, bez zaangażowania spółki uzdrowiska Ciechocinek to by się nie udało. Pan marszałek z pełną świadomością popiera ten wniosek, ale kontrasygnuje go także, co dla nas jako miasta jest ważne, że nie jesteśmy na tym etapie sami. Współpracujemy przy jego realizacji i będziemy musieli to dalej czynić, bo Ciechocinek będzie musiał być promowany nie tylko w Polsce, ale także za granicą względem tego dobra, żeby ostatecznie mógł być uznany szyldem UNESCO jako unikatowy na skalę świata i Europy zabytek pracujący, tak jak powiedziałem wcześniej, niezmienionej formie, produkujący do dzisiaj sól. Dzisiaj pracujemy tak naprawdę na dwóch obszarach. Jeden obszar to jest sam wpis. Drugi element to jest ten, co pan marszałek powiedział, obszar buforowy. W obszarze buforowym leży chociażby basen. To jest praca na tym, żeby wszystkie zabytki w tym obszarze buforowym wróciły do lat świetności i żeby odpowiednio do tego miana UNESCO wyglądały. I te działania pana marszałka odnośnie odzyskania basenu wpisują się w to. Miasto Ciechocinek także działa w tym obszarze przywracania wszelkich zabytków do tego, żeby one były w odpowiedni sposób zarządzane. To nie tylko przywracanie zabytków, ale także stworzenie norm prawnych, chociażby parku kulturowego, stworzenie planu zarządzania. To wszystkie te elementy, które będą miały wpływ na ocenę tego dobra, ale po jego wpisie także odpowiedni sposób zarządzania. Dlatego świadomość nasza wspólna, pana marszałka i nasza co do wielkości tego dobra będzie musiała także zostać przepracowana na cały obszar Ciechocinka, tak żeby każdy wiedział, w jaki sposób z tym dobrem się obchodzić i po prostu o nie dbać.
13: Marcin Zajączkowski, prezes zarządu uzdrowiska Ciechocinek S.A. Myślę, że warto wrócić do przeszłości, czyli do początków w ogóle myślenia o UNESCO w kontekście Ciechocińskiej Fabryki Soli, która jest unikatem w skali światowej i mogę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, bowiem rozpoczęło się tak naprawdę przyznania temu obszarowi tytułu prezydenckiego pomnika historii. 2018 rok, stulecie państwowości, Belweder, wręczenie akt nominacji i to był pierwszy krok. Wtedy te prace, te rozmowy na temat wpisania tego dziedzictwa kulturowego Ciechocinka na listę światowego dziedzictwa UNESCO znacznie przyspieszyły w porozumieniu z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego, czyli właścicielem spółki oraz samorządem miasta Ciechocinka. Powołaliśmy zespół roboczy, zespół ekspercki, który skupił się na przygotowywaniu dokumentacji bardzo szerokiej. Nastąpi kontrasygnata pana marszałka pod listem przewodnim do tej dokumentacji. Zostanie złożona w Ministerstwie Kultury. To forma z formalnego punktu widzenia rozpocznie pracę nad tą dokumentacją, nad oceną, nad opinią. Szacuje się, że to potrwać może nawet do 3-5 lat. Z pewnością jest to nie tylko podkreślenie rangi i wagi tego, z czym mamy w Ciechocinku do czynienia w kontekście dziedzictwa kulturowego i historii Ciechocinka, która rozpoczęła się 200 lat rozpoczęciem inicjatywą budowy warzelni soli i zespołu kompleksu tężni. To podkreślenie unikalności tej budowli, nie boję się powiedzieć, że to jest jedyna tego typu budowla na świecie, która w sposób kompletny, komplementarny od początku do końca pracuje w ten sam sposób, jak 200 lat temu to zostało zaprojektowane i 300 czy 400 lat temu działało w innych częściach Europy. Dzisiaj w Europie, tylko i wyłącznie w Ciechocinku, kompletny proces produkcji soli paliwowej, czyli od źródła poprzez tężnie i zatężenie do wygotowywania i krystalizacji produktu ostatecznego ma miejsce w Ciechocinku.
1: To jednak dopiero początek wieloetapowej procedury. Wniosek czeka jeszcze ocena międzynarodowych ekspertów, a o wpisie zadecyduje Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO.
2: SK Toruń.
1: Warsztaty, pokazy i bitwa taneczna w Toruniu. To czeka nas w najbliższą niedzielę podczas Rule the Dance Floor w Kopernikusie. Amatorzy tańca mogą spróbować swoich sił pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, a potem stanąć w szranki na taneczne ruchy. O imprezie opowiedziała nam Kamila Kaczmarek, marketing manager z Kopernikusa.
14: 5 września na naszym placu Rotundy w Galerii Kopernikus zapraszamy na Rule the Dance Floor, czyli taneczne wydarzenie połączone z bezpłatnymi, otwartymi warsztatami, pokazami lokalnych szkół tańca oraz tanecznymi bitwami w formacie 1:1. Podczas wydarzenia będzie można obejrzeć na żywo tancerzy i instruktorów z lokalnych toruńskich szkół tańca, którzy zaprezentują się w różnych stylach tanecznych, od jazzu poprzez hip-hop, commercial, breakdance, jak również latino. Będzie można samodzielnie spróbować swoich sił na parkiecie w otwartych warsztatach. Link do zapisów jest na naszej stronie internetowej, a kulminacyjnym punktem tego wydarzenia będą taneczne bitwy, tak zwane dance battle w formule 1:1 i w tych bitwach dniach będzie można zawalczyć o nagrody, będzie można zaprezentować dowolny styl taneczny. Zwycięzcę wybierze publiczność, będzie to głosowanie publiczności, a całość poprowadzi znany instruktor, tancerz i konferansjer Jakub Ciąpała, który będzie również wspierał uczestników i tancerzy podczas tego wydarzenia. Akcja będzie odbywała się w godzinach od 11 do 19 na naszym placu eventowym, placu Rotundy, który zapełni się dźwiękami muzyki. Będzie dużo pozytywnej energii.
15: Kogo szukamy do zapisów? Czy to powinny być osoby, które gdzieś tam z tym tańcem miały trochę wspólnego, czy zupełni amatorzy też mogą przyjść, żeby nauczyć się konkretnych rzeczy, które są przewidziane w harmonogramie?
14: Udział w warsztatach jest otwarty i bezpłatny, tak więc każdy będzie mógł spróbować swoich sił. Obowiązują wcześniejsze zapisy, jednakże jeśli będą wolne miejsca, to na te warsztaty, które się będą odbywały w ciągu dnia, będzie można się jeszcze zapisać na miejscu. A jeśli chodzi o taneczne bitwy, mamy bardzo duże zainteresowanie tymi bitwami i postanowiliśmy wydłużyć termin ich obowiązywania i ilość uczestników, którzy wezmą udział w tych bitwach. I rozpoczniemy już o 17.25. Bitwy będą trwały do godziny 19. Nie trzeba być profesjonalnym tancerzem, każdy może pokazać swój styl.
15: To powiedzmy jeszcze o zapisach, bo rozumiem, że tutaj kwestią najważniejszą jest zapełnienie miejsc warsztatowych, ale czy jest jakiś nieprzekraczalny termin zgłoszeń?
14: Zgłoszenia przyjmujemy do piątku, czyli do 4 września. Cały czas są jeszcze miejsca w harmonogramie, tak więc można się swobodnie zapisać. Mamy również miejsca na taneczne bitwy, tak więc lista nie jest jeszcze zamknięta. Myślę, że na miejscu, jeśli nie zostanie wyczerpana pula, również będzie można dołączyć.
15: No i zachęcamy też mieszkańców, żeby przyszli nie tylko pokibicować, pooglądać, ale też tak naprawdę zdecydowali, kto będzie zwycięzcą Dance Battle.
14: Tak, jak najbardziej. Tym razem nie będzie żadnego profesjonalnego jury. To my, czyli publiczność, zdecydują o tym, kto wygra taneczną bitwę.
16: A to wszystko w najbliższą niedzielę od godziny 11 do 19 na placu Rotundy.
2: SK Toruń.
16: Portfel, parasol, a nawet kołdra. To tylko niektóre z przedmiotów, które trafiają do biura rzeczy znalezionych w komunikacji miejskiej w Toruniu. MZK przypomina, że w razie zgubienia czegokolwiek w pojeździe, warto jak najszybciej zadzwonić do dyspozytora. Sprawdziliśmy, jak wygląda ta procedura krok po kroku.
17: Sylwia Derengowska, rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. W obecnych czasach, w takim wielkim pędzie, kiedy żyjemy bardzo szybko, bardzo często myślimy o tysiącu różnych spraw naraz, zdarza się, że pasażerowie zostawiają jakieś przedmioty w środkach komunikacji miejskiej, czy to w autobusach, czy tramwajach i potem

0: komunikacji, ale znajdują się także na przystankach, w gablotach, tam gdzie są rozkłady jazdy. Dlaczego do dyspozytora? Dlatego, że to właśnie dyspozytor ma stałą łączność z kierowcami, z motorniczymi. On może zadzwonić, skontaktować się z prowadzącym pojazd i zapytać, czy nic się takiego nie znalazło. Czasami jest tak, że prowadzący pojazd, kierowca bądź motorniczy znajduje coś na pętli podczas takiej rutynowej obsługi, takiego sprzątania na pętli właśnie. No, a czasami jest tak, że to pasażerowie, współpasażerowie coś oddają, coś co znaleźli. No i wówczas kierowca ma, czy motorniczy ma wiedzę na ten temat i powie dyspozytorowi, tak, jest taka torba czy taki plecak u mnie, będzie do odebrania w takim miejscu o takiej a takiej porze. Niestety tutaj trzeba też powiedzieć taką jedną rzecz, że często się zdarza, że pasażerowie, nawet jeżeli coś znajdą, to tego nie oddają. No i wówczas pole manewru jest naprawdę bardzo niewielkie. Nie wiem, no można spróbować ogłaszać się na jakichś grupach toruńskich. Może znalazca się zlituje i po prostu jakąś ważną dla nas rzecz zagubioną odda. Dokąd należy się udać po zgubę? Najpierw od kierowcy czy motorniczego te rzeczy trafiają do dyspozytora, a właściwie tak po 24 godzinach trafiają do biura rzeczy znalezionych w komunikacji miejskiej. To biuro znajduje się w kasie biletowej przy ulicy Sienkiewicza 24-26 i to jest takie ostatnie ogniwo w łańcuchu tych rzeczy zagubionych w pojazdach komunikacji miejskiej. Pasażerowie mogą się zgłosić do kasy osobiście z pytaniem, czy ktoś znalazł taki przedmiot, czy to tam dana rzecz tam się znajduje, a mogą też zadzwonić pod numer 56 612 18 41. Każda taka znaleziona rzecz jest dokładnie opisana, jest zabezpieczona. Właściciel może ją odebrać po dokładnym opisaniu tego przedmiotu, czyli na przykład jeżeli szuka plecaka, to musi powiedzieć, jak plecak wygląda, co się w nim znajdowało i takie szczegóły ułatwiające identyfikację właściciela. No tutaj można dodać, że różne znaleziska nam się zdarzają. Od takich drobnych jak rękawiczki, czapki, parasole, po bardziej poważne rzeczy, na przykład worki ze strojem na WF, dziecięce plecaki, szkolne plecaki nawet, ale także zdarzała się biżuteria, aparaty słuchowe, ba, mieliśmy nawet kołdrę pozostawioną w autobusie lub tramwaju. Właściwie wszystko, co można zrobić w takiej sytuacji.
1: A co dzieje się z przedmiotami, które powiedzmy nie zostaną odebrane? Jaki czas spędzają one w tym biurze rzeczy znalezionych, a co dzieje się później?
0: No, znajdują się one u nas naprawdę długo. Właściwie rzadko prowadzimy taką akcję utylizacji takich przedmiotów. Natomiast inaczej jest w przypadku jedzenia, bo i takie rzeczy się zdarzają. Jeżeli na przykład ktoś zostawi torbę z artykułami spożywczymi, to my tego nie przechowujemy, bo po prostu nie mamy do tego warunków. I takie rzeczy, jeżeli po prostu kierowca czy motorniczy zjeżdża z kursu, przekazuje to dyspozytorowi, one są po prostu utylizowane praktycznie od razu. Mam nadzieję, że ten nasz krótki poradnik tutaj w kwestiach zachowania się w przypadku zagubienia jakiegoś przedmiotu Państwu pomoże słuchaczom. Natomiast jeżeli już ktoś coś zgubił, to naprawdę zapewniamy, że nie ma się czego obawiać.
2: Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się przy ulicy Sienkiewicza.
3: SK.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la